Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

Zabici i ranni po zmasowanym ataku na Kijów. Okupant skierował na Ukrainę drony i rakiety balistyczne. O szczegółach powiemy za chwilę. Zerwane dachy, podmyte drogi i domy, gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Najbardziej ucierpiały m.in. Lubelszczyzna i Świętokrzyskie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zmasowany atak na Kijów. 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. Rosjanie uderzyli przy użyciu rakiet balistycznych i dronów. W ukraińskiej stolicy płoną budynki, w samym centrum wielopiętrowy hotel. Na wielu filmach i zdjęciach, które trafiają do sieci, widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia w metrze. W mieście cały czas słychać eksplozje. Rosja zaatakowała też inne miasta, m.in. Mikołajów, Krzywy Róg, Połtawę, Charków czy Czerkasy. W związku z tą sytuacją Polska poderwała swoje myśliwce. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Prezydent Zełenski, który przebywa z wizytą w Irlandii, niezwłocznie wraca do kraju. A my zmieniamy temat. Dla wielu regionów to były ciężkie godziny. Nad Polską przeszły gwałtowne burze. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Nawałnicom towarzyszyły intensywne opady i grad. Służby wyjeżdżały do podmytych budynków i dróg, ale też powalonych drzew. Na terenie województwa odbywa się kilka obozów harcerskich. Wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Ponad 320 interwencji na Lubelszczyźnie, najwięcej w powiatach puławskim, ryckim, radzyńskim i opolskim. Nad Puławami przeszedł deszcz nawalny, który wywołał

0: Wołał powódź błyskawiczną. W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki. Zalana jest część ulic, na niektórych leżą też połamane drzewa. W regionie kilka tysięcy domów nie ma prądu. Sporo pracy było też w okolicach Białej Podlaskiej.
1: Odnotowaliśmy dwa pożary spowodowane iskrzeniem uszkodzonych linii energetycznych. Zapaliła się trawa oraz budynek gospodarczy. W rakowiskach doszło natomiast do pożaru budynku, który najprawdopodobniej został wywołany uderzeniem pioruna.
0: Mówił rzecznik bialskich strażaków Marek Waszczuk. W Międzyrzecu Podlaskim silny wiatr zerwał dach niewielkiej hali, która zawisła na linii energetycznej. Nie milkną echa afery wokół warszawskiego szpitala południowego. W prokuraturze ruszyły przesłuchania kolejnych świadków w sprawie nieprawidłowości w placówce. To działania śledczych, ale temat nie schodzi też z ust polityków. Prezes PiS-u ujawnił szczegóły Komisji Zaufania Publicznego. Jego ugrupowanie ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. Miałaby ona zbadać sytuację szpitali w stolicy i regionie. O czym już teraz Michał Rawa.
2: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałoby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
3: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w szpitalu południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
2: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki uważa, że niezależność tej komisji od PiS-u to fikcja.
4: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
2: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. W placówce politycy Koalicji Obywatelskiej mieli skorzystać ze ścieżki VIP.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jadą przez Polskę z otwartym dachem. Trwa trzeci charytatywny rajd Cabrio. Ponad setka uczestników wyruszyła kilka dni temu z Półtuska. Wczoraj odwiedzili Grudziądz.
6: Targadi Żółtowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 kilometrów. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski, kwestować na chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
7: Skąd zamiłowanie do kabrioletów?
8: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
9: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
10: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
11: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić. Przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasję i przy okazji pomagać.
0: Z uczestnikami rajdu rozmawiał Łukasz Piekarski, a wyprawa zakończy się w Gnieźnie.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Ja to mam rower cabrio i cardio i wiatr we włosach też był i wszystko. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Dobra, dobra z tym Sany. Czasem trzeba odpocząć od słońca. Dobre jest chwila ochłody. 12 minut po godzinie 6. Poranny program Radio Plus. To rano staje. Czwartek, drugi dzień lipca. Sprawdzamy w kalendarzu, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Między innymi Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Juvenalis, Martynian, Niegosława, Jurban. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Pozdrawiam kolegów. Iga Cemrzyńska, polska aktorka, scenarzystka, reżyserka, producentka filmowa, piosenkarka, kompozytorka obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Karol Strasburger, polski aktor, gospodarz teleturnieju, tenisista również. Józef Skrzek, polski muzyk, członek zespołu SBB, Maria Pakulnis, polska aktorka i Michał Żurawski, polski aktor. Wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. A teraz czas na Ewangelię na antenie Radia Plus.
1: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: W tej postawie paralityka bardzo łatwo jest dostrzec doświadczenie dobrej, pięknej spowiedzi, znalezienie sensu spowiedzi. Bo jak inaczej tłumaczyć odpuszczenie grzechów? Jak inaczej tłumaczyć to, że po spowiedzi jesteśmy ludźmi nowymi, wolnymi od grzechu? Wstań i chodź. Grzechy bardzo często ograniczają nam pewien sposób działania, ruchy, krępują nas, bo właśnie grzeszymy. A spowiedź te węzły rozwiązuje. Czyni nas na nowo sprawnymi, czyni nas na nowo działającymi, na nowo podejmującymi jakimiś inicjatywy. Wstań i chodź. To jest doświadczenie spowiedzi. Niech ten paralityk będzie dla nas zachętą do tego, żeby iść do konfesjonału, żeby nie zwlekać, żeby w końcu uwolnić nasze skrępowane ruchy i działania. Idźmy, uczyńmy się zdrowymi na nowo.
1: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Co tam budują tak żwawo?
5: Mieszkania nowe.
4: A, czyli osiedle nowe?
5: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
6: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
3: Po reklamie.

Rześki poranek w całej Polsce. Warto otworzyć okna, wywietrzyć trochę ten zaduch, który w domu pewnie panuje po tych wielkich upałach i wreszcie poczuć się, że temperatury bliższe 20 stopni są chyba nam bardziej, że tak powiem, przyjemne. No i łatwiej się i śpi, i w ogóle funkcjonuje. 26 minut po godzinie 6, dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie, ale teraz proszę bardzo, czerwone gitary dozwolone do lat 18.

0: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Lokalne władze informują o 9 ofiarach i ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Zniszczenia odnotowano w 6 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Głównie ucierpiały budynki mieszkalne. Zniszczony jest także m.in. szpital. Alarm w Kijowie trwał ponad 11 godzin. Jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef prezydenta Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do naszego kraju nie zostanie przywrócona. Rubio podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem, który przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne. Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną oraz awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią, ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie strzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawy w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Patryk Niemiec, który ostatnio występował Kuprum Stylionie Gorzów Wielkopolski, został siatkarzem rywalizującego w Ekstraklasie Energii Trefla. 29-letni środkowy, który jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez gdański klub, w przerwie letniej zamknął skład na nowy sezon. Niemiec po raz drugi wraca do Gdańska. Wcześniej występował w Treflu w latach 2016-2019 oraz w sezonie 2024-2024 roku. Zmieniamy temat w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Tczewa usłyszał sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób w wielkich rozmiarach po tym, jak w ubiegłą sobotę rozpylił gaz pieprzowy podczas sobótek tczewskich. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. W wyniku działania substancji drażniącej pomocy medycznej na miejscu zderzenia udzielono 12 osobom, żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Zatrzymanemu 19-latkowi grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Materiały dotyczące udziału nieletniego w zdarzeniu zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych. Dzisiaj w regionie pogoda będzie się zmieniać. Póki co lekkie zachmurzenie, ale synoptycy przewidują też opady. W ciągu dnia temperatura ma osiągnąć 26 stopni, a aktualnie mamy stopni 17. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, słaby wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr jest obojętny, przechodzący w niekorzystny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Jak dobrze obudzić się o poranku, to czwartek, już drugi dzień lipca, za 26 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Hot Stuff, Donna Summer, a teraz Black i Wonderful Life.

Madonna, Summer Hot Stuff na antenie Radia Plus. Gorące rytmy o poranku, ale pogoda dzisiaj da nam odetchnąć troszeczkę. No i oddychajmy pełną piersią, bo podobno upały wrócą. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Na razie fajna pogoda, jest czym pooddychać. Warto wstać wcześniej i pozałatwiać rzeczy, które w ukropie nam się nie udawało dopiąć. Za chwilę na naszej antenie Maria McKee, Show Me Heaven. Będą też Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. A my kochamy poranne wstawanie, czyż nie? No właśnie, pytanie retoryczne. Drugi dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, za 17 minut, 7 w radiu.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.

0: Show Me Heaven to oczywiście Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7, więc sprawdźmy, co wydarzyło się 2 lipca. Artur Moczarski jak zawsze o tej porze opowie nam, co ciekawego się zdarzyło.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 2 lipca 1966 roku w Warszawie zmarł Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lessmann, autor m.in. Akademii Pana Kleksa. Tego dnia w roku 1900 nad niemieckim Friedrichshafen uniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. Dziś w Wietnamie odbędzie się beatyfikacja księdza François Xaviera Truong Boyepa, zamordowanego w roku 1946 przez komunistycznych milicjantów współpracujących z Viet Minh. Kapłan ten stał się pierwszym wietnamskim męczennikiem XX wieku wyniesionym do chwały ołtarzy. Po święceniach, które przyjął w roku 1924, wyruszył do delty Mekongu, gdzie prowadził skuteczną działalność misyjną nawet w czasie licznych działań wojennych w Indochinach. Kiedy namawiano go do opuszczenia zagrożonych terenów, odpowiadał: pasterz musi pozostać tam, gdzie jest jego owczarnia. Dokładnie 80 lat temu, kiedy parafia została zaatakowana przez oddziały Viet Minh, dobrowolnie oddał życie, by ocalić około 70 uwięzionych wiernych. Przed śmiercią był torturowany, ale papież Franciszek 12 lat temu uznał jego męczeństwo. Dziś w uroczystościach beatyfikacyjnych w sanktuarium Tak Sai weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Reklama. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew. Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Akcja ratunkowa w Kijowie po zmasowanym uderzeniu Rosjan. Są zabici i ranni. Ta informacja u nas na początek. Zażalenie obrony odrzucone. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Idzie jak burza. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale. Ten trwał niemal całą noc. Według ostatnich informacji 9 osób nie żyje, a ponad 50, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Lokalne władze informują, że sytuacja w mieście jest w tej chwili dramatyczna. Służby pracują na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne. Dzisiejszy nocny atak, który nastąpił około 2:00 w nocy, był niezwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu. Opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę i Dniepr. Wcześniej o zagrożeniu zmasowanym ostrzałem uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym

0: W aresztowaniu Zbigniewa Ziobry zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja?
1: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny od poprzednich władz. Nie ma zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia, ale sama rzeka Bóbr nie nadaje się do celów rekreacyjnych. To decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
2: Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Do czasu uzyskania wyników badań chemicznych i biologicznych osadów dennych pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o braku możliwości wykorzystania rzeki Bóbr do celów rekreacyjnych.
0: Mówi nam Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Przypomnijmy, po spuszczeniu wody z zalewu Pilchowickiego można tam było zobaczyć tysiące martwych ryb. Mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w trzech setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu.
4: Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj na Wimbledonie. Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
0: Mówił Hurkacz po zwycięskim spotkaniu. Kolejny mecz Polak rozegra już jutro, a w turnieju kobiet spora niespodzianka. Już w drugiej rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa, Mirra Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: W regionie lekkie zachmurzenie. W ciągu dnia pojawią się opady, a zaraz po nich sporo słońca. Na termometrze mamy 18 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wzrośnie dziś do maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Budzimy się do życia w czwartek, 2 lipca, 5,5 minuty po godzinie 7. Ruszamy się, a możecie nam pokazać, jak się ruszacie na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. O ulubione aktywności pytamy was na świeżym powietrzu, na przykład teraz Abba, Gimi, Gimi, Gimi w Radiu Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam, zapraszam do 9.

0: Warys Manx pocałuj noc, no to całujemy noc na dobranoc, na dzień dobry mówimy dzień dobry, 13,5 minuty po godzinie 7 w wtorek, przepraszam, czwartek, dzisiaj drugi dzień lipca. Co ja gadam. Dobrze, wybieramy się na wakacje. Zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy jadą na wakacje w jakieś bardzo zatłoczone miejsce w centrum, w sezonie, w szczycie sezonu i potem narzekają, że nie mają gdzie leżeć przy basenie, bo basen mały, a hotel duży. No i tak robią między innymi Brytyjczycy i potem się denerwują, bo tam rano też zajmują te leżaki. Potem są problemy, jeden na drugiego krzywo patrzy, obsługa zabiera te ręczniki, nie wiadomo co się dzieje. Pewien Brytyjczyk wpadł natomiast na zupełnie inny szalony pomysł, który zresztą wrzucił potem do internetu i to nie było chyba dobry pomysł. W każdym razie on pomyślał, że żeby zająć sobie leżak, albo żeby wygonić innych, to trzeba posypać ten leżak jakimś takim proszkiem, który powoduje uczulenie i natychmiastowe swędzenie całego ciała i tak też zrobił w jednym z hoteli na Majorce. To wszystko potem się źle skończyło. Zresztą kompletnie go nie rozumiem, bo jak rozsypał ten proszek, to jak sam się potem na tym może położyć, skoro to swędzi całe ciało. A poza tym to no, chyba przekroczył pewne granice. Chyba nawet nie chyba. Kwadrans po 7 w Radio Plus. Za chwilę Fancy, Flames of Love, potem Silent Circle, Touch in the Night. Nie ma to jak piaseczek, morze, fale, a nie tam jakiś duszny basen.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.

Radio Plus. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Odkryjemy miłość nieznaną, aby to nie była miłość tylko i wyłącznie wakacyjna. Alicja Majewska na antenie Radia Plus. Za dwie minuty czas na najnowsze wiadomości, w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, bo zbliża się godzina 7:30.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 2300 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, ponad 11 tysięcy osób zostało rannych, dziesiątki tysięcy uważane są za zaginione. Ratownicy nadal przeszukują gruzy zawalonych budynków, ale szanse na odnalezienie żywych osób drastycznie spadają. W kraju ogłoszono 7-dniową żałobę narodową. Wsparcie dla Wenezuelczyków płynie z wielu stron świata. Chorwacja przekaże pomoc humanitarną o wartości 1 000 000 euro. Koniec z obowiązkowym realizowaniem recepty w jednym miejscu. Od wczoraj, jeżeli otwarto ją w jednej aptece, leki będzie można wykupić także w innej. Czekaliśmy na te zmiany, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi pacjenci.
1: Dobrze, pewnie, że, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować, bo tu ciągle kupuję.
2: W końcu ktoś pomyślał, no.
3: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
4: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
3: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
4: Tak, tak, więc bardzo dobra zmiana.
0: Pełną listę i mapę placówek dzielących recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. Na koniec Stany Zjednoczone. Fala ekstremalnych upałów i burz może zakłócić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości. Te zbiegają się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturą. Ta odczuwalna może dochodzić nawet do 46 stopni. Wielodniowe alerty objęły m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Boston, Filadelfię i Chicago.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W gdańskim Śródmieściu ponownie obowiązują wakacyjne ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg, mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego.
6: To doświadczenie z poprzednich lat pokazało nam, że warto czasem takie ograniczenia wprowadzić ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Warto również podkreślić to, że ograniczenie obowiązuje cały rok, natomiast w okresie letnim, kiedy pieszych jest znacząco więcej, te ograniczenia wprowadzamy w większym stopniu.
5: Letnie rozszerzenie zakazu potrwa do 30 sierpnia, czyli niedzieli poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego. Władysław Łupaszko został trenerem występujących w pierwszej lidze piłkarzy Lechii Gdańsk. 39-letni ukraiński szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. W środę PZPN nałożył na gdański klub zakaz transferowy wynikający z finansowych zaległości. Pierwszy trening Łupaszko poprowadzi dzisiaj.

0: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
1: Na całym Pomorzu mamy trochę chmur na niebie. Po południu może pojawić się deszcz, a zaraz po nim słońce i wzrost temperatury do 26 stopni. Aktualnie na termometrach mamy stopnie 19.
0: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Budzimy się do życia w czwartek 2 lipca, uśmiechnięci, zadowoleni, wyspani mam nadzieję również. Za chwilę Baim, co mi panie dasz, a teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9.

0: Za 19 minut godzina 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje. Taki upał mieliśmy, że nie tylko ludzie wariowali, albo padali, jak muchy, gdzieś tam na sofie i tak się człowiek leżał i czekał, aż coś się wydarzy przyjemnego i chłodnego. Upał taki, że i zwierzęta mają problemy, na przykład mamy podobno spadają z drzew. Przynajmniej tak mówi ekopatrol i apeluje do tego, żeby ptaki żeby ptakom pomóc przetrwać te upały w postaci miseczek gdzieś tam wystawić, a to pod drzewkiem, a to na trawce i tak dalej, i tak dalej. Też o tym mówiliśmy w tym tygodniu, że warto pamiętać o ptakach i nie tylko ptakach, o kotach, psach. Takie miseczki z wodą coraz częściej pojawiają się na przykład przed sklepami i różnymi takimi miejscami w parkach. No, ale ostatnio doszło zupełnie nieoczekiwanej sytuacji. Otóż żółw uciekł z domu. Uciekł żółw z domu, z balkonu, dał dyla do parku. Pewnie szukał jakiejś sadzawki. Żółw grecki przez 13 lat był grzeczny. Nigdzie się nie wybierał, aż tu nagle przyszło mu do głowy, że może by tutaj dać dyla i zwiedzić okolice. Wszystko dobrze się skończyło. Żółw wrócił do właściciela, chociaż właściciel był trochę zdziwiony. Wszyscy zdziwieni, że żółw, takie przecież powolne zwierzę, a potrafił uciec. Za chwilę na naszej antenie Puff Daddy, Faith Evans, będzie Rod Stewart. No i przypomnę o naszej zabawie. No właśnie, żółw się rusza, to i człowiek też. Nasza zabawa, w której do wygrania nagroda główna w postaci rakiety tenisowej, do tego wycieczka do Warszawy ufundowana przez Radio Plus, no i trening. Trening na kortach, który będę miała przyjemność poprowadzić, a właściwie to zaznajomić Państwa z tym cudownym, wyjątkowym, fantastycznym sportem. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: No i pora przypomnieć o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekam na wasze zgłoszenia, czekam na wasze zdjęcia, czekam na wasze informacje na propos tego, jakie są wasze ulubione aktywności. Do wygrania zestaw do badmintona to nagroda dnia, która dzisiaj po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Ale oprócz tego wielki finał, w którym do wygrania lekcja tenisa, rakieta tenisowa i przyjazd do Warszawy na spotkanie ze mną na korcie tenisowym. Będzie wspaniała zabawa, obiecuję i zapraszam. Wyślijcie formularz zgłoszeniowy www.radioplus.pl. Po godzinie 8 do kogoś z was zadzwonię. Teraz jeszcze The Beatles przed godziną 8 z piosenką Love Me Do.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Po reklamie.
4: Uszkodzone budynki i samochody, zerwane dachy i podtopione domy. Lubelszczyzna walczy ze skutkami ostatnich nawałnic. O szczycie NATO i ustawie o statusie osoby najbliższej w związku. Takie tematy w Pałacu Prezydenckim. W górach także się przyda. Toprowcy kupili podwodnego drona. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tysiące osób bez prądu, zalane posesje, zerwane dachy, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. To Lubelszczyzna po nocnych burzach. Strażacy i energetycy cały czas pracują, a nad regionem nadal grzmi.
5: 418 interwencji od godziny 15 do 5.30, 73 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
4: Mówi nam Łukasz Chomczyński ze Straży Pożarnej w Lublinie. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Utrudnienia dotknęły pasażerów kolei. Niektóre pociągi mają nawet godzinne opóźnienia. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. O tym rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. Najpierw Karol Nawrocki spotkał się z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. To, co działo się przy krakowskim przedmieściu, śledził nasz reporter Michał Skolimowski. To na początek rozmowa z ministrem obrony. Wiadomo, co przyniosła?
6: Po spotkaniu nie było konferencji, ale do rozmowy odniósł się wiceszef MONU Paweł Zalewski. Przekazał, że minister obrony i prezydent mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak dodał, mówią oni także jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
4: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
6: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
7: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
6: Ludowcy, którzy przygotowali

0: przepisy razem z Lewicą podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
1: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia. Prawie 39 milionów, tyle osób przebywało w Polsce w ubiegłym roku, wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą przy użyciu tzw. śladów życia. Na czym ono polega? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Normalnie liczbę mieszkańców Polski liczy się na podstawie zgonów, urodzeń i migracji. W eksperymentalnej metodzie wzięto pod uwagę wszystkie osoby posiadające numer PESEL i oznaczono tylko te aktywne, na przykład płacące podatki, tłumaczy mi autorka badania Joanna Hausmann-Czerwińska.
3: To jest wykazanie faktycznego przebywania danej osoby na danym terenie.
2: Z tego wynika, że w Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy. Dane możemy aktualizować niemal na bieżąco, mówi mi prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.
4: Mam regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych.
2: Bo dzięki dokładniejszym danym można na przykład sprawiedliwiej podzielić dotacje, czy po prostu lepiej zarządzać gminą.
1: To na razie eksperyment, ale w 2028 metoda ma zostać dopracowana.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Topr schodzi pod wodę. Ratownicy górscy zakupili podwodnego drona. Jak przekonuje naczelnik Jan Krzysztof, urządzenie przyda się też w górach.
6: Nowością jest rzeczywiście dron podwodny. To jest urządzenie zdalnie sterowane, oczywiście zasilane również spoza tego akwenu wodnego. No, mamy w swojej historii poszukiwania w Strawach Tatrzańskich i do tego by to służyło. Chcemy również spróbować wykorzystać ten dron do zalanych odcinków jaskiń.
1: Topr już od kilku lat wykorzystuje drony latające w akcjach ratunkowych, głównie do poszukiwań z powietrza, ale też do transportu ekwipunku. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Nad prawie całym regionem bezchmurne niebo. Później mogą pojawiać się opady. Termometr wskazuje 20 stopni Celsjusza, a temperatura będzie już tylko wzrastać. Słabe i umiarkowane wiatry wieje z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, prawie 6 minut po godzinie 8, czwartek, drugi dzień lipca w kalendarzu, a przed nami spotkanie z Cher, teraz Shakin' Stevens Cry Just a Little Bit, nie tylko z Cher i z Shakinem Stevensem, bo za chwilę kogoś z Was.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8, poranny program Radia Plus. Teraz na wstaje, dozwoniliśmy się do Weroniki. Dzień dobry, Weroniko, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Co ja tu widzę? Największą przyjemność sprawia mi gra w tenisa. Wyłącznie dokładnie. Amatorsko z rodzicami, tak jest?
2: Tak jest.
1: No dobrze, kto zaczął grać? Mama, tata? Kto cię pierwszy na kort zaciągnął?
2: Zaciągnął mnie mój ojczym. I on sposób. Zapalił w nas te pasje do gry w tenisa.
1: I połknęłaś żyłkę? Znaczy nie.
2: Połknęłam.
1: Strunę, piłkę.
2: strunę, dokładnie. Dobra.
1: Ale ostatnimi czasy skręciłaś kostkę i staw skokowy. Pozdrawiamy Tomka, który też skręcił, Tomka Waloszczyka, z którym niestety nie mogę współprowadzić, bo siedzi z nogą w gipsie. I pewnie jak znam życie, na jednym telewizorze ogląda Mundial, a na drugim Wimbledon i pewnie jest bardzo z tego powodu zadowolony. No dobrze. Weronika, mam nadzieję, że staw się, że tak powiem, zregeneruje i to szybko. No i co? I na razie mam dla ciebie zestaw do badmintona. To chyba będzie w użyciu, co?
2: No myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Czasem po prostu zamiast podbijać na korcie, będzie można podbijać sobie gdzieś na jakiejś fajnej zielonej polance. No i co? I finał też się szykuje, czyli spotkanie w Warszawie. Rakieta tenisowa do zdobycia, kieszonkowy, no i lekcja pokazowa. No i tu się zastanawiam, kto co komu pokaże, skoro już w tenisa też trochę grasz.
2: No, tak, myślę, że mogłabym zaskoczyć.
1: O, to by było fajne, to już mi się podoba. Dobrze, przekazujemy zgłoszenie oczywiście do finału. Finał już niebawem, za około tydzień na antenie Radia Plus, a na razie do ciebie zestaw do badmintona. Pozdrów całą grającą rodzinkę, bawcie się dobrze, do usłyszenia.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich, tych, którzy się ruszają, albo tych, którzy dopiero mają zamiar pokazać, jak się ruszają. Kwadrans po godzinie 8 na antenie Radia Plus, za chwilę Mitlof i Kaoma. Między innymi.
3: Reklama. Czas na weekend? Czas na Auchan! I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk. Opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Po reklamie.

Rebeka Omaj, Lasendo, Lambada na antenie Radia Plus. Taneczne rytmy, bardzo wakacyjne, bo to przecież przebój lata, ale którego roku to ja już nie pamiętam. Musiałabym zapytać Marka Sierockiego. Marek po godzinie 12 z przebojową pocztą na pewno nie takie przeboje będzie nam dzisiaj przypominał. 27 minut po 8, za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale jeszcze przez chwilę Irena Jarocka, wymyśliłam ciebie.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
1: Po reklamie. Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Dolny Śląsk służby zlikwidowały laboratorium mefedronu. Przejęto 56 kg narkotyków wartych 3 miliony złotych. W śledztwie dotyczącym gangu nadającego narkotyki paczkomatami zarzuty usłyszał 31-letni Ukrainiec. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby. Część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienił się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach funduszu. Na mamografię, test HPV czy wizytę u kardiologa nie można już zapisywać się poza centralnym systemem. Warto skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
7: Wychodząc z poradni jednego specjalisty będą mieli skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
1: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się m.in. przez IKP będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Przed Igą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano na 14:30. Z kolei Kamil Majchrzak w drugim spotkaniu zmierzy się z Zacharym Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który rozpocznie się nie wcześniej niż o 13:00.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. PKP SKM w Trójmieście szykuje się do przejęcia w grudniu 33 pojazdów i obsługi nowych połączeń regionalnych w województwie pomorskim. W 2027 roku liczba pasażerów ma wzrosnąć do 75 milionów. Prezes spółki Eugeniusz Manikowski zapowiedział, że docelowo torowiska SKM zostaną całkowicie wydzielone. PKP SKM w Trójmieście powstała w grudniu 2000 roku, a samodzielną działalność operacyjną rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Spółka łączy funkcję przewoźnika pasażerskiego oraz zarządcy infrastruktury aglomeracyjnej linii kolejowej nr 250. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Po Zatoce Gdańskiej kursuje już nowoczesny katamaran Amber Express. Na pokład może zabrać 353 pasażerów, a kursy na Półwysep Helski obsłuży nawet dwa razy szybciej niż inne statki pasażerskie.
9: Ten piękny statek z tyłu, który się nazywa Amber Express, został przez żeglugę gdańską zakupiony i przyprowadzony do Trójmiasta. Ze względu na to, że jest to statek zupełnie różny, inny niż do tej pory przywykliśmy mieć.
8: Mówi Mówi prezes żeglugi gdańskiej Jerzy Latała. Katamaran wcześniej przez 25 lat służył francuskiej marynarce wojennej. Żegluga gdańska w niedalekiej przyszłości planuje zakup kolejnych statków.
0: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
8: W regionie w ciągu dnia dużo słońca, a synoptycy przewidują trochę opadów. Temperatura wynosi około 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
10: Program Radia Plus, to rano wstaje. Joe Cocker za chwilę Tonight, a teraz OMD Enola Gay i tak się budzimy w czwartek 2 lipca wspólnie z przewojami z nutą nostalgii.

0: Tonight, Joe Cocker na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jak się dobrze obudzić rano? Naukowcy mówią, trzeba w ciągu 30 minut od przebudzenia wyeksponować się na światło dzienne. Czyli jeżeli mamy zasłony, no to odsłaniamy zasłony. Jeżeli mamy balkon, to wychodzimy i witamy świat. Patrzymy, co się dzieje za oknem. Jak mamy taras, no to pijemy kawę na tarasie. A jak nie mamy, jak pracujemy w domu? A, no to można na przykład pójść po bułki do najbliższego spożywczaka i wtedy mamy te 30 minut zaliczone, jeśli chodzi o ekspozycję na światło. Dlaczego to takie ważne? A no, chodzi o to, żeby po prostu wyregulować sobie rytm dobowy, poziom kortyzolu wyregulować, no i produkcję melatoniny późniejszą, hormonu odpowiedzialnego za sen. I tak to się wszystko kręci w życiu. Żeby się dobrze wyspać, trzeba dobrze rano wstać. I wszystko w tym temacie. Za chwilę na naszej antenie Mauro będzie też 2+1 i choć pomaluj i mój świat w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.

2 plus 1, choć pomaluj mój świat na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Oto nadchodzi Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Nadchodzi też czas na najnowsze wiadomości, to punktualnie o godzinie 9, a po 9 Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
3: Wielu poszkodowanych w wypadku pod Rawą Mazowiecką, zderzyły się tam dwa busy, od tego zaczniemy. Podtopione domy i drogi, zerwane dachy, Polska liczy straty i sprząta po ostatnich nawałnicach. Jest wielkości sporej kury, największe gołębie świata w stołecznym zoo. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 8 osób rannych po zderzeniu dwóch busów pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gołyń. Na miejscu nadal pracują służby, mówi nam Agata Krawczyk z rawskiej policji.
4: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
3: Policja ustala okoliczności wypadku. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne. Taki krajobraz zostawiły po sobie burze, które późnym wieczorem szalały nad regionem świętokrzyskim. Mocno ucierpiał powiat kielecki.
5: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
6: Łącznie strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych. W działania łącznie zaangażowanych było ponad 2,5 tysiące strażaków.
5: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
3: A te informacje zebrał Dawid Bąk. Nawałnice nie ominęły też Podkarpacia. Tam strażacy interweniowali ponad 80 razy. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i mieleckim.
7: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
3: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Groźnie na Lubelszczyźnie, tam służby interweniowały już ponad 400 razy. 1000 osób nadal nie ma prądu. Mamy pewne trudności, ale musimy rozmawiać, mówi Wołodymyr Zełenski w związku z rosnącym napięciem na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Ukrainy odwiedził Irlandię, która przejmuje prezydencję w Unii. Część rozmów z tamtejszym premierem poświęcona była potencjalnemu członkostwu Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami. Oczywiście, że mieliśmy trudności w naszej historii. Większość krajów europejskich miała trudności w przeszłości, ale żyjemy teraz. Teraz mamy jednego agresora, teraz mamy jednomyślność, bronimy Unii Europejskiej i musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli w przyszłości. Powiedział ukraiński prezydent. Ta wypowiedź wybrzmiała na tle nowego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw przypomnijmy, z powodu odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego chodziło o nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Teraz w związku z nową ukraińską uchwałą, której założeniem jest

0: stworzenie Narodowego Panteonu. Kto dokładnie zostanie upamiętniony, tego Kijów na razie nie zdradza.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
2: To jest duży chodzący gołąb. One ważą od 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
0: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego ogrodu. W naturze korońce siodłate występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: Cztery minuty po dziewiątej, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Brian Adams na początek.

0: Kim Wilde i UK w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. A co jeśli spadnie deszcz? U nas na szczęście spadł. Tam, gdzie to bezpieczne, to z tego się oczywiście cieszymy, bo przyniósł ochłodzenie. Ale co jeśli deszcz spadnie nad Wimbledonem? To tutaj jest już specjalnie przygotowana ekipa, która jest w gotowości. Czai się taka grupa ludzi, którzy w odpowiedniej chwili wpadają na kort, usuwają zaopatrzony w kółka stołek sędziego głównego, sprzątają krzesełka zawodników, zdejmują siatkę, rozciągają przeciwdeszczową płachtę. I to się tak dzieje. Ale poza tym od 2007 roku, kiedy nad Wimbledonem tak strasznie padało, wtedy postanowiono za olbrzymie pieniądze wybudować nad kortem centralnym wielki ruchomy dach. I chociaż on ostatnio nie miał okazji do tego, żeby się rozkładać, jest, bo zazwyczaj na Wimbledonie temperatury około 30 stopniowe. A dzisiaj ten mecz, na który wszyscy czekamy, to oczywiście mecz Igi Świątej, 14:30. A w związku z Wimbledonem przypominamy, że trwa nasza akcja Pokaż, jak się ruszasz. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie i opiszcie swoją ulubioną aktywność fizyczną, swoją sportową pasję. A do zdobycia w finale lekcje tenisa z Kasią Kozimor w Warszawie na kortach Olszynki Grochowskiej, gdzie Kasia trenuje zazwyczaj. Do tego jeszcze rakieta i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy i codziennie też do zdobycia zestaw do badmintona. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Reklama. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl

0: przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

0: 190, 200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje, tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99.

Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to możemy wybrać się na jagody. A drugi dzień lipca w kalendarzu kulinarnym to dzień jagodzianek. No i z tymi jagodziankami to jest tak, że niektórzy twierdzą, że okej, mówimy jagodzianki, ale jagody to borówki. I o tych nazwach trochę dzisiaj będę opowiadała, a jeśli wy macie przepis na jagodziankę idealną, to proszę się nim podzielić. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Ace of Base, All That She Wants, teraz w Radiu Plus.

0: Phil Collins i The Hearts, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jeśli serca, to nasze czarne serca biją nam radośnie. Bum, tarara, bum, nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkę o jagodach. Właśnie dzisiaj Dzień Jagodzianki i w Dniu Jagodzianki Magda pozdrawia z Lasu Jagodowego i na dowód podsyła także zdjęcia krzaczki z jagodami, no i już sporo zbiorów, więc chyba jagodzianki dzisiaj będą, a ja pytam o te jagodzianki idealne. Jak one muszą wyglądać, a może macie też przepis? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. Sopockiej.

0: miejsca spotkań obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Po reklamie.
5: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Od tego zaczniemy. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu. Powiemy też o przyznaniu medali Pro Polonia et Ecclesia za działalność polonijną. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Trwa akcja służb. Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, to był najbardziej zmasowany atak na miasto. Mieszkańcy mówią, że to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
6: Ja spałam, na mnie posypało szkło.
5: Spałam i nagle spadło na mnie szkło. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałam się w szafie. Z każdej strony leciały na mnie odłamki. Korytarz w mieszkaniu zaczął płonąć. Mieszkam na drugim piętrze. Na dole też wszystko płonęło. Łącznie tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Na jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu po wyświęceniu biskupów wbrew woli papieża przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Kardynał prefekt dykasterii nauki i wiary Victor Manuel Fernandez określił wczorajszy obrzęd jako czyn o naturze schizmatyckiej. Watykan informuje, że duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie. Biały Dom zgadza się i potwierdza plan stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mamy zielone światło, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
7: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
5: Według Marcina Przydacza Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy mieliby zastąpić tych z wstrzymanej rotacji. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. To informacje z prokuratury po przesłuchaniu kierownika pociągu w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. To on był odpowiedzialny za skład, gdy w lutym w okolicach Radomia doszło do potrącenia 17-letniego licealisty. Daria Żukowska.
8: Marcin W. oficjalnie przyznał się do winy po obejrzeniu nagrań z monitoringu. Wyraził też chęć przeproszenia pokrzywdzonego nastolatka. Prokuratura podjęła konkretne kroki prawne, zawieszając Marcina W. w czynnościach służbowych i nakładając na niego dozór policyjny. Śledczy planują jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.
5: O czym informowała Daria Żurowska, kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Do wypadku doszło, gdy 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Wtedy drzwi przytrzasnęły mu ręka, a skład ruszył. Nastolatek stracił obie nogi i część dłoni.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Medale dla Polonii przyznane. Nagrody Pro Polonia et Ecclesia otrzymali Agata i Krzysztof Żabierko. Medale są wręczane na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych osobom szczególnie aktywnym i zaangażowanym w duszpasterstwo polskich emigrantów.
9: Państwo Żabierko szczególnie angażują się w pomoc i wsparcie Polaków w Kazachstanie, między innymi w budowie tamtejszej parafii. Ten medal to docenienie ich działalności, mówi Chrystusowiec ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
10: Ten medal jest przeznaczony właśnie tylko dla tych, którzy naprawdę uczciwie i z serca angażują się w pomoc, ale w ogóle w życie polonijne, bo pamiętajmy, że to jest prawie 20 milionów Polaków żyjących poza granicami Polski.
9: Medale są przyznawane osobom fizycznym, prawnym, instytucjom oraz organizacjom wspierającym duszpasterstwo wśród Polonii i Polaków za granicą.
5: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Harold Walter Meyer, Axel F. na początek tej godziny.

0: Czas Entedi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo zdjęć od Was, nie tylko Magda na Jagodach, ale także i Kasia, i Grzegorz, i chyba Krzysztof też podsyłał zdjęcie. Przepraszam, jeśli pomyliłam imiona, bo mnóstwo tych zdjęć dotarło. Nie wszystkie są podpisane. Ale jeżeli chodzi o jagody, dzisiaj dzień jagodzianki i o te jagodzianki za chwilę będę pytać. Jeśli też chodzi o jagody w lasach, jeżeli były, niegdyś wierzono, że jeżeli krzaki były mocno oblepione owocami, to wszystko zwiastowało bardzo ciężką zimę. Więc no, nie wiadomo, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. W tym roku, w ubiegłym roku zima była bardzo trudna. Zresztą dzisiaj w tym roku także styczeń, luty. Ale jak to będzie wyglądało, to oczywiście zobaczymy. Ja pytam dziś też o Waszą ulubioną jagodziankę, o jagodziankę idealną, albo po prostu o najlepszą sezonową drożdżówkę. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o jagody, to jest druga nazwa borówki i o tym, co, gdzie i jak za chwilę opowiem. Radio Plus.
1: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach! Bo w Media Expert.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

True Blue i Madonna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Jagodziankowo mocno zrobiło się w wiadomościach od Was, ale są też takie wiadomości jak ta od Roberta z Nowego Targu. Na Podhalu mówimy borówki. No i właśnie tutaj pojawia się problem, bo na zachodzie Polski mówimy o jagodach, na południu Polski mówimy o borówkach. Kiedyś bardzo często wszystko, co rosło w Boże, czyli w lesie, było nazywane borówkami, jeśli chodzi o owoce, czyli jeżyny, maliny także były borówkami. I tak zawsze, ja też często spieram się z rodziną, która jest z południa Polski, że my mamy jagody, a nie borówki, ponieważ idziemy na jagody, mamy jagodzianki, borówczanki to już są zupełnie inne drożdżówki z borówkami amerykańskimi, więc mamy też piosenkę o jagod, my jesteśmy jagódki, czarne jagódki, więc gdzieś to tutaj się w ten sposób, tak to wygląda, ale to jest bardzo przydatna wiedza, jeżeli na przykład jedziemy do Czech i chcemy zamówić coś z jagodami, no to prawdopodobnie dostaniemy coś z truskawkami, bo u Czechów, podobnie jak na południu Polski, na jagody mówimy borówki, więc wtedy szukajcie w karcie czegoś z borówkami. A ja pytam dziś o jagodzianki idealne albo o Wasze ulubione drożdżówki sezonowe. John Parr, San Elmo's Fire, teraz w Radiu Plus. Przypomnę jeszcze numer 691 141 141.

Bawcie się dobrze w te wakacje. Samych niezapomnianych prywatek życzy Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Magii Coco Jumbo w Radio Plus Lato z nudą nostalgii i powiało taką nostalgią lat 90. i wakacyjnymi przebojami. Na zegarze 15 minut do 11. Ja przypominam, że pytam dziś o to, jaka jest wasza ulubiona drożdżówka sezonowa, a dzisiaj dzień jagodzianki, więc może to jest też jagodzianka idealna i mnóstwo zdjęć takich, że no trudno patrzeć w ekran. Do 11 jeszcze między innymi Bonnie Tyler w Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto, Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES nareszcie jest.
1: Po reklamie.
2: Dymisja w szpitalu południowym po doniesieniach medialnych. Skutki nawałnicy w Starachowicach. Za chwilę relacja naszego reportera. Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła, potwierdził to Watykan. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natychmiastowa dymisja w szpitalu południowym. Po doniesieniach portalu Zero placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne to efekt burz, które przeszły w Świętokrzyskiem. Zalało m.in. Starachowice. Dawid Bąk.
3: Strażacy w dalszym ciągu pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy, która wczoraj zamieniła starachowickie ulice w rwące potoki. Usuwane są m.in. konary drzew, które zalegają na drogach i chodnikach. Pełne ręce roboty strażacy mają przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. To była nieprzespana noc dla mieszkańców Starachowic.
4: Bardzo się bałam tej błyskawicy, bo pioruny to chyba niewielkie były. Podtopienia tam widziałam przez okno.
5: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego, nic nie rzuciło, wszystko było w porządku.
3: Całe szczęście ten pogodowy armagedon już za nami, ale usuwanie skutków tej burzy jeszcze trochę potrwa.
2: A samorząd Starachowic apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o uszkodzeniach. Pożar pustostanu w Katowicach. Płonie częściowo zawalona kamienica przy ulicy Chopina, mówi rzecznik katowickich strażaków Jakub Tondos.
6: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic. Działania strażaków nadal trwają.
2: A skrzyżowanie Mickiewicza i Chopina w centrum Katowic zostało zablokowane.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła. Ekskomunikę potwierdził Watykan. Wszystko dlatego, że wczoraj w Szwajcarii Bractwo Kapłańskie Piusa X wyświęciło czterech biskupów wbrew woli papieża. Już wcześniej Leon XIV apelował o rezygnację z tych planów. Dziś Watykan potwierdził, że duchowni należący do bractwa znajdują się w schizmie. Co oznacza ekskomunika, mówi prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ksiądz dr Rafał Kamiński.
7: Ekskomunika jest jedną z najcięższych kar kościelnych. Jest tak zwaną cenzurą, karą poprawczą. Zakaz uczestnictwa i sprawowania sakramentów, czy zakaz sprawowania funkcji urzędów kościelnych.
2: Ostatnie święcenia biskupie u lefebrystów miały miejsce 56 lat temu. Wtedy ekskomunikę na kapłanów nałożył Jan Paweł II.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 11:03. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Berlin, take my breath away. Na początek tej godziny.

0: Boniem w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11, a w wiadomościach u Was kolor ciemnofioletowy, prawie czarny, barwiący język, bo dzisiaj dzień jagodzianki i o jagodzianki pytam. Ale jest jeszcze wiadomość niepodpisana, ale przypomina stary dowcip. Na spacerze w lesie syn pyta ojca: tato, a co to jest? Czarna jagoda. A dlaczego jest czerwona? Bo jest jeszcze zielona. Z pozdrowieniami z Małopolski, gdzie na jagody mówi się borówki. Pytam o te najlepsze jagodzianki, albo o przepis na najlepszą jagodziankę, lub też Waszą ulubioną sezonową drożdżówkę. Renata napisała, że najlepszą jagodziankę jadła nad morzem w Kołobrzegu, więc jeśli wypoczywacie na zachodnim Pomorzu i właśnie w Kołobrzegu, to warto poszukać tej najpyszniejszej jagodzianki. Renata dodaje, że gdy zawsze latem przyjeżdżała do cioci na osiedlu, jest piekarnia i zawsze ten zapach przyciągał. Warto stać w długiej kolejce, aby kupić taką pyszną jagodziankę i wiele innych wypieków. Nawet mewy nie mogą się oprzeć i latają blisko piekarni. Z pozdrowieniami od Renaty i także dla cioci Maryli z Kołobrzegu, która na pewno teraz słucha Radia Plus, napisała Renata. Także ciociu Marylo, pozdrowienia także od nas. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy. I co ciekawe, mi się jagodzianki też z morzem kojarzą, z Bałtykiem, bo pamiętam takiego pana spacerującego po plaży, krzyczącego, oprócz tego, że miał lody, to jeszcze jagodzianki też były. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Co tam budują tak żwawo?
12: Mieszkania nowe.
11: A, czyli osiedle nowe?
12: Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
13: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe. oferty!
16: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
2: Po reklamie.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Perfekt i autobiografia w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a jaka jest perfekcyjna jagodzianka? Prawdopodobnie taka, którą sami upiekliśmy, tak jak w przypadku Joli. Halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Jolu, podesłałaś zdjęcie takich jeszcze ciepłych jagodzianek, bo one jeszcze nawet w piekarniku, a potem po wyjęciu za moment. Czy to dzisiejsza produkcja?
1: Tak, oczywiście, jeszcze cieplutkie.
0: O, rany. Czyli co, przyjeżdżamy do ciebie na jagodzianki, ale opowiadaj, co w tych jagodziankach oprócz jagód i czy tych jagód jest mnóstwo, musi być ich dużo, czy jednak tak symbolicznie, że ciasto jest ważniejsze? Jak to jest z tą jagodzianką u ciebie?
1: No, oczywiście przepis dostałam od mojej koleżanki z pracy, Anetki. Były jej wyśmienite i mam nadzieję, że moje też będą takie wyśmienite. Moje dzieci uwielbiają, córka Klaudia i syn Aleksander, więc czekają dla nich. A. Jak tylko ostygną, to myślę, że w mig znikną po prostu z tej blaszki. Mhm.
0: Czyli ciasta jest więcej, czy jagód jest więcej?
1: No tak, pośrednio, żeby się nie wylały jagódki, prawda?
0: No tak, bo to trudno zjeść jagodziankę elegancko, gdy ten soczek wylatuje. Tak. Ale też, czy to jagody były przez ciebie zbierane?
1: Nie, zakupione u nas na bazarku.
0: No to czy w Skarżysku Kamiennej mówimy jagody, czy borówki?
1: Jagody i bułeczki, jagodzianki, tak.
0: No to czyli tak, zachodnio. Dobrze, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już przed tobą, czy jeszcze przed tobą, czy już po?
1: Tak, jutro już wyjeżdżam. Do Gdańska.
0: Czyli nad morze, idealnie. Tam będzie można też poszukiwać tych jagodzianek idealnych. Ręcznik plażowy od nas. Raczej już nie zdąży do ciebie dotrzeć przed tym wyjazdem, ale będzie okazja do tego, żeby zaplanować kolejne.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Właśnie, do pozdrowień się dołączam. No i pysznych tych jagodzianek. No na pewno będą pyszne, więc nie mam co ci tutaj życzyć. No trochę tak z zazdrością na nie spoglądam, ale trudno. Też sobie upiekę. Dzisiaj pogoda taka, że można piekarnik odpalić.
1: Polecam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Przepis podam po antenie.
0: No a to może teraz drożdże, jajko, mleko, mąka.
1: Tak, drożdże oczywiście.
0: I co? I właściwie tyle? Drożdżówka taka typowa?
1: Tak, tak. Typowo ciasto drożdżowe.
0: Czyli
1: z kruszonką, oczywiście też z kruszonką.
0: Nie ma jagodzianki bez kruszonki. Musi być. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Numero uno i tora. Teraz w Radiu Plus.

A to z nutą nostalgii, a dzisiaj dzień jagodzianki. Przypominam, że jeśli tych jagodzianek zjemy za dużo, to warto przed albo później te kalorie spalić i na przykład na spacerze, podczas jazdy na rowerze, bo takie wiadomości od Was dostajemy. Przypominam, że przy okazji Wimbledonu my prosimy Was, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, a do zdobycie lekcję tenisa z Kasią Kozimor na korcie w Warszawie. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do nas, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona na Radio Plus. .pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić i czekać na telefon od nas.

0: Radio Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Wiadomo, że niskie ceny

0: Cup wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Niech twoje słowa zbudzą krew.
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Baim. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
6: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce

0: Bywać wśród Polonii na całym świecie. Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje kolejną odsłonę afery w warszawskim szpitalu południowym. Placówka zwolniła koordynatora prosektorium po doniesieniach portalu Zero i Onetu. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
1: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
0: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w szpitalu południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Mieli pracować dla białoruskiego wywiadu dwie osoby zatrzymane przez ABW. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, którzy przeprowadzali akcje zlecone przez białoruskie KGB.
2: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę, gdzie były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę.
0: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące. Polaka objęto dozorem policyjnym i zabrano mu paszport. ABW podkreśla, że to kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie polskie służby aresztowały 5 osób z Białorusi i Ukrainy. Dobre informacje dla kierowców. Na S17 można już bez problemów jechać z Lublina do Warszawy. Naprawiono fragment pomiędzy Żyżynem a Skrutkami. Tam jezdnia wybrzuszyła się w trakcie upału i spowodowała kilka wypadków. Niestety podobna nierówność pojawiła się kilkaset metrów dalej w kierunku Lublina. Tam trzeba teraz zwolnić.
3: Działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość na odcinku około 2 km. Przełożyliśmy ruch na jezdnię w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
0: Mówił Łukasz Minkiewicz z GDDK i A. Naprawy są wykonywane w ramach gwarancji.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży w USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Do pracy wśród Polonii przygotowuje się 5 kapłanów.
5: Na Ukrainę do Kamieńca Podolskiego jedzie ksiądz Michał Ogrodnik.
6: Za wiele szczegółów nie znam, dopiero się będę uczył tego, jak 1 września tam pojadę, ale jestem pełen nadziei i takiej zafascynowania w sumie tym, co tam się może dziać.
5: Ksiądz Grzegorz Suski będzie posługiwał w Detroit w USA.
7: Z radością, ale z lekkim jakąś tam na pewno obawą, bo zawsze się boimy tego, co nieznane, inny kraj, inny kontynent. Ufam Bogu, że będzie dobrze.
5: Księża posługę rozpoczną na przełomie sierpnia i września.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
8: Z Pomorza Ignacy Motyliński. Patryk Niemiec, który ostatnio występował w Kuprum Stylionie Gorzów Wielkopolski, został siatkarzem rywalizującego w Ekstraklasie Energii Trefla. 29-letni środkowy, który jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez gdański klub, w przerwie letniej zamknął skład na nowy sezon. Niemiec po raz drugi wraca do Gdańska. Wcześniej występował w Treflu w latach 2016-2019 oraz 2022 i 2024. To mam w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Tczewa usłyszał sprowadzanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób w wielkich rozmiarach po tym, jak w ubiegłą sobotę rozpylił gaz pieprzowy podczas sobótek tczewskich. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. W wyniku działania substancji drażniącej, pomocy medycznej na miejscu zdarzenia udzielono 12 osobom, żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Zatrzymanemu 19-latkowi grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Materiały dotyczące udziału nieletniego w zdarzeniu zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych. Południe na Pomorzu prawie bezchmurne niebo, na termometrze mamy 26 stopni Celsjusza, barometr wskazuje 1015 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Oto mamy już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski. Uf, odetchnęliśmy. Temperatura w miarę normalna, 21 tak stopni. No i czujemy się świetnie. Modern Talking na dobry początek i Braver Louis.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Tutaj data niestety smutna, bo 2 lipca 2014 roku zmarł Janusz Kondratowicz.
2: Znakomity autor tekstów, dziennikarz, poeta, ale też pisarz. Fantastyczny człowiek. Miałem przyjemność go poznać. Pierwsze nasze spotkanie to był mój egzamin taki profesjonalny na DJ-a, bo Janusz Kondratowicz był przewodniczącym takiej komisji egzaminującej kandydatów na DJ-ów. Potem się zaprzyjaźniliśmy, poznaliśmy się bliżej. To autor niezapomnianych przebojów czerwonych gitar Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka. Naprawdę lista wykonawców, dla których pisał słowa piosenek, jest imponująca. Też wśród tych wykonawców jest zespół Rezerwat. Zaopiekuj się mną, to tekst autorstwa właśnie Janusza Kondratowicza. Kwiaty we włosach, jeden z najsłynniejszych przebojów, do którego tekst napisał niezapomniany Janusz Kondratowicz. Czerwone gitary.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny, niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. Widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: To grupa Tight Fit, ich wersja przeboju The Lion Sleeps Tonight w oryginale grupa The Talkings, a piosenka wykorzystana też oczywiście w filmie Król Lew.
1: No oczywiście, że tak. Przez ostatnie dni, to było chyba półtora tygodnia, jeżeli dobrze liczę, rozdawaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu, do Opery Leśnej, bo tam już naprawdę niedługo, za nieco ponad dwa tygodnie właśnie koncert. Naprawdę przyjemny, w którym pojawi się Albana, ale także duet Ricky Epovery.
0: Zgadza się, my pojawimy się dokładnie za dwa tygodnie w Operze Leśnej i stamtąd przeprowadzimy audycję na żywo oczywiście i obiecał nam Albano, że pojawi się w tej audycji. No i będziemy mieli okazję zadać mu kilka pytań o tym, jak się przygotowuje do koncertu, co zaśpiewa, a na pewno zaśpiewa te swoje wielkie hity. Grupa Ricky Epovery zaczynali jako kwartet, potem jako trio i tak jak wspomniałeś, Janku, teraz duet. Największe sukcesy święcili na przełomie lat 70. i na początku lat 80. XX wieku. Wtedy hit za hitem. Acapulco, Mamma Maria, Sara Perchettiamo, Made in Italy. No i oczywiście wśród tych piosenek była również ta, którą zagramy teraz. Vulevu Dancer i Ricky Epovery.
1: Takie szybkie pytanie, czy szlifujesz już włoski powoli? Bo ja już, wiesz co, mam podstawy. Margarita, Cinquecento. No i tam się jeszcze douczę.
0: No, gratuluję.
1: To się dogadamy jakoś.

0: popularność przyniosły jej występy w grupie Various Monks, a my zagraliśmy utwór z jej pierwszej solowej płyty, Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć. Wspaniała piosenka, do której lubimy wracać, podobnie jak do następnego utworu.
1: No, tym bardziej, że jest wyjątkowo radiowy właśnie, bo nosi tytuł Radio Gaga, no to jest oczywiście Queen.
0: Rok 1984, wtedy ukazał się album The Works grupy Queen. To był fantastyczny powrót zespołu po kilku latach milczenia na listy przebojów. I Want to Break Free i Radio Gaga to piosenki, które podbiły listy przebojów, ale to też był nieodłączny repertuar koncertów grupy Queen. Pamiętamy słynny występ na Live Aid na stadionie Wembley, kiedy 100-tysięczny tłum klaskał tak, jak im pokazywał Freddie Mercury. W rytm przeboju Radio Gaga ja to widziałem parę miesięcy wcześniej na NEP stadionie w Budapeszcie podczas koncertu zespołu Queen i dla mnie są to niezapomniane wspomnienia. Radio Gaga, grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Po reklamie.

0: To była piosenka Can't Take My Eyes Off You. Na świecie ten przebój królował między innymi dzięki wykonaniu Andy'ego Williamsa. My zagraliśmy wersję dyskotekową grupy Boys Town Gang. To był utwór, który na początku lat 80. właśnie ta wersja królowała w dyskotekach w zachodniej Europie, szczególnie w Holandii. Tam ten utwór był popularny, ale też na całym świecie tańczono w rytm hitu Can't Take My Eyes Off You w wykonaniu grupy Boys Town Gang.
1: Właściwie w latach 80. też początek lat 80. pozostajemy, bo 2 lipca 82 roku ukazał się już 13. studyjny album supergrupy Fleetwood Mac pod tytułem Mirage.
0: Z tej płyty pochodzi piosenka Oh Diane, którą skomponował gitarzysta i wokalista zespołu Lindsey Buckingham. Utwór niesamowicie melodyjny i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Jankiem, takie klimaty lat 60. i 70. pojawiły się w tej piosence. Bardzo melodyjna, piękna piosenka na zakończenie dzisiejszego spotkania. Ty, Janku, zostajesz przez 3 godziny. Będzie się działo?
1: Będzie się działo. Nasza zabawa Pokaż, jak się ruszasz, między innymi, czyli aktywność fizyczna. No i bardzo sympatyczne nagrody do zdobycia.
0: Musimy nagrać jakieś filmiki, jak my się tu ruszamy w studiu.
1: Oj, to nie wiem.
0: No dobra, ale może pomyślimy o tym.
1: Trzeba ryzykować.
0: Już teraz Fleetwood Mac, Oh Diane, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: 18 osób zginęło w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili potężne ataki. Czy będzie ekstradycja Ziobry? Zbieramy komentarze w Sejmie. Przeniesiemy się też na plan serialu Rancho, gdzie był dziś Daniel Olbrychski.

0: Nasz korespondent Ołech Biłecki.
1: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach w kilku dzielnicach Kijowa. Między innymi doszło do uderzeń w bloki mieszkalne, w skutku czego pod gruzami okazali się ich mieszkańcy. Spadnięcie odłamków spowodowało także utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Policja zawiesiła ruch w pobliżu zaatakowanych obiektów. Jeden z operatorów sieci mobilnej także zgłasza zakłócenia w działalności sieci komórkowej oraz internetu. Po odwołaniu nocnego alarmu syreny kilkukrotnie zawyły w ukraińskiej stolicy w godzinach przedpołudniowych. Jak dowiedzieliśmy się później, na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 50 tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Prokuratura może wystosować wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Wczoraj warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Zbieramy na ten temat komentarze w Sejmie. Poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: I myślę, że tak prokuratura powinna jak najszybciej zrobić i działać tutaj zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, bo na Ziobrze ciąży 27 poważnych zarzutów. Jego miejsce nie jest w Nowym Jorku, nie jest w Waszyngtonie, tylko jego miejsce jest w Polsce, w areszcie. Spowiadanie się przed prokuratorem.
0: Michał Wójcik z PiS-u odpowiada, że jego zdaniem orzeczenie sądu jest obarczone wadą proceduralną.
4: Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
0: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 27 zarzutów, m.in. w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Do ekipy Rancha dołączył Daniel Olbrychski. Aktor jest wielkim fanem serialu, a w kolejnym sezonie zagra kuzyna Japyczów z kultowej ławeczki.
5: Panie Danielu, jak pierwsze wrażenia, jak ekipa?
6: Wspaniale, naprawdę. Ja się tego spodziewałem, bo to widać było w tych wszystkich odcinkach poprzednich, że tu musi panować wspaniała atmosfera na planie. Wszyscy grali jak na skrzydłach. No i teraz, abym tylko tego nie zepsuł.
5: To teraz reżyser serialu Wszechczasów powie, jak bardzo jesteś szczęśliwy, że pan Daniel gra w Rancho.
7: No mogę powiedzieć śmiało, że w serialu Wszechczasów, jak powiedziałaś, pojawił się aktor Wszechczasów, jeżeli chodzi o Polskę, czyli sam Daniel Olbrychski jako kuzyn Japycz.
5: Myślę sobie, że pan jest wymarzonym aktorem dla pionu kostiumowego, bo wszystko ma pan swoje. Swoje buty.
6: Tak, do jazdy konnej z ostrogami, bo mam również scenę końską.
0: Na planie Rancha była Ela Piotrowska.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W gdańskim Śródmieściu ponownie obowiązują wakacyjne ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg, mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego.
9: To doświadczenie z poprzednich lat pokazało nam, że warto czasem takie ograniczenia wprowadzić ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Warto również podkreślić to, że ograniczenie obowiązuje cały rok, natomiast w okresie letnim, kiedy pieszych jest znacząco więcej, te ograniczenia wprowadzamy w większym stopniu.
8: Letnie rozszerzenie zakazu potrwa do 30 sierpnia, czyli niedzieli poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Władysław Łupaszko został trenerem występujących w pierwszej lidze piłkarzy Lechii Gdańsk. 39-letni ukraiński szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. W środę PZPN nałożył na gdański klub zakaz transferowy wynikający z finansowych zaległości. Dzisiaj Łupaszko poprowadzi pierwszy trening.

południu prawie bezchmurne niebo, miejscami pojawia się trochę chmur, a wieczorem czekają nas lekkie opady. Na termometrach około 26 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1015 hektopaskali, wiatr umiarkowany wiejący z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Marek Grechuta, teraz na dobry początek w Radio Plus. Dni, których nie znamy. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

panowie z Pet Shop Boys i Cessin w Radiu Plus. Patrzę na zegarek, bo to się trochę cały czas przesuwa. Trwał Imbledon. Na razie wygląda na to, że za chwilę powinno się zaczynać starcie naszego Kamila Majchrzaka z Zacharem Swajdą, ale zobaczymy, czy to jeszcze nie będzie parę minut później. W każdym razie trzymamy mocno kciuki. Po 14 natomiast na kortach Iga Świątek, a my no właśnie wracamy do naszej zabawy trochę zainspirowani Wimbledonem. Pytamy was o to, jak się ruszacie, a konkretnie prosimy, żebyście nam to pokazali, wysyłając zdjęcia waszej aktywności fizycznej na radioplus.pl. I to niekoniecznie musi być tenis, to może być bieganie, to może być gimnastyka, to może być gra w piłkę, chodzenie z kijkami, na przykład wszystko to, co lubicie robić, dajcie znać, bo codziennie rozdajemy wam zestaw podwójny do badmintona, czyli no oczywiście dla dwóch osób, żeby sobie pograć, a w wielkim finale nagroda główna, ta już stricte związana z tenisem, bo będziemy mieli rakietę tenisową, a do tego jeszcze lekcje gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która w tenisa gra świetnie, i dorzucamy do tego jeszcze 1000 zł kieszonkowego.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
13: Co tam budują tak żwawo?
14: Mieszkania nowe.
13: A, czyli osiedle nowe?
14: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
15: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
16: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
17: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

nigdy nie kończąca się historia to oczywiście Limahl w kompozycji no, kultowej Giorgio Morodera, taka nigdy nie kończąca się historia, to mam wrażenie ostatnie dni bardzo upalne, no ale już dzisiaj odczuwalne ochłodzenie, a od jutra naprawdę odczuwalne, to znaczy będzie przyjemnie, ale tak, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. W kalendarzu dzisiaj 2 dnia lipca Międzynarodowy Dzień UFO. O, to proszę. Jakby ktoś zobaczył, dajcie znać. Ale mamy też dzień dziennikarza sportowego. To pozdrawiamy wszystkich komentatorów, dzięki którym no, przyjemnie nam się ogląda to, co się dzieje. Również teraz w trakcie trwającego właśnie Wimbledonu.

0: Reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

wakacyjnie i to bardzo. Urszula, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14 i Mikołaj Gronet. Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznego zabójstwa pod Poznaniem. Minister zdrowia i szef NFZ-u w Sejmie spotkają się z posłami. Watykan wyrzuca lefebrystów z kościoła. Pytamy, co to oznacza dla wiernych. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjantom przyznał się do winy, a przed sądem stwierdził coś innego. Nieoczekiwanym zwrotem rozpoczął się proces w głośnej sprawie makabrycznego zabójstwa w podpoznańskich Koziegłowach. Roman R. miał zabić żonę podczas rozprawy.

0: ale tak samo również szereg ekspertyz sądowych, na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii czy z zakresu medycyny sądowej.
1: Romanowi R. grozi dożywocie. Będą rozmawiać o sytuacji w Szpitalu Południowym i systemowych zmianach w służbie zdrowia. Za godzinę w Sejmie spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia oraz szefem NFZ-u. Rozmowy w podobnym gronie miały już miejsce w tym tygodniu z udziałem premiera. Dlaczego więc minister zdrowia i szef NFZ-u spotkają się jeszcze z posłami? To pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w Sejmie. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy, bo jak pokazała historia Dawida Kacprzyka, system nie działa jak powinien.
3: Oczywiście jest tak, że sytuacja jest trudna, natomiast raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
2: Podkreśla posłanka KO. Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego Szpitala Południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
1: Za chwilę głos w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Watykan obłożył ekskomuniką łącznie 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że mająca siedzibę w Szwajcarii wspólnota świętego Piusa X udziela sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych? Sprawdzała Aneta Paszko.
5: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
6: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
5: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego.
7: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. PKP SKM w Trójmieście szykuje się do przejęcia w grudniu 33 pojazdów i obsługi nowych połączeń regionalnych w województwie pomorskim. W 2027 roku liczba pasażerów ma wzrosnąć do 75 milionów. Prezes spółki Eugeniusz Manikowski zapowiedział, że docelowo torowiska SKM zostaną całkowicie wydzielone. PKP SKM w Trójmieście powstała w grudniu 2000 roku, a samodzielną działalność operacyjną rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Spółka łączy funkcje przewoźnika pasażerskiego oraz zarządcy infrastruktury aglomeracyjnej linii kolejowej nr 250. Mieszkańcy i turyści korzystają już z nowego połączenia na Zatoce Gdańskiej. Nowoczesny katamaran Amber Express dopłynie na Półwysep Helski nawet 2 razy szybciej.
8: To jest statek nowoczesny, wygodny, szybki i będzie nie tylko uzupełniał ofertę turystyczną, którą w Gdyni chcemy bez przerwy powiększać, ale również służył mieszkańcom.
7: Mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Amber Express kursuje na 3 trasach. Na Hel dopłynie z Gdyni i Gdańska, a w drodze powrotnej zabierze pasażerów do Sopotu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
7: W Trójmieście i okolicach dalej dużo słońca. Mamy 26 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr pozostaje niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Już teraz w Radio Plus duet Simon i Garfunkel, El Condor Pasa. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Plus 20 minut po godzinie 14. No delikatne ochłodzenie nam się już zrobiło. Jak jest za gorąco, to niedobrze. Jak jest tak akurat, to jest świetnie. No i miejmy nadzieję, że taka właśnie pogoda nas jeszcze czeka, bo jesteśmy dopiero na początku tych wakacji. W związku z tym w najbliższych dniach rozdajemy wam ręczniki plażowe. Mam nadzieję, że się przyda. Na pewno jeszcze przed wieloma z nas urlopy dopiero pewnie bardzo często gdzieś nad wodą. Gdyby ktoś potrzebował takiego właśnie ręcznika plażowego, to już teraz śmiało możecie do mnie napisać SMS pod 691-141-141.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: klasyka Italo Disco i to w tym najlepszym wydaniu Savage Don't Cry Tonight, a ja teraz dodzwoniłem się do Moniki. Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To powiedz, czy urlop przed tobą jeszcze?
1: Oj, przed. Przede mną.
0: Gdzieś będzie okazja, żeby być nad wodą?
1: Oczywiście. W Dziwnowie.
0: A, to pięknie. To w takim razie, jeśli teraz dostajesz od nas ręcznik plażowy, to pewnie się przyda, zakładam.
1: Oczywiście. Świetnie. Będzie na pewno służył.
0: Super. To wysyłamy do ciebie taki ręcznik od Radia Plus, no i życzymy udanego urlopu przede wszystkim i dobrej pogody.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: No a jeśli ktoś właśnie przed urlopem, tak jak Monika, czy tak jak ja chociażby, to mamy takie odliczanie do tych naszych wakacji. Europe teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego jest reakcja prokuratury. Wielkie sprzątanie po nawałnicach, tak jest m.in. w Białej Podlaskiej. Przeniesiemy się też na korty Wimbledonu w grze Iga Świątek i Kamil Majszak. Jest 15:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portal Zero.pl informował m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone?
7: Dzień dobry. Postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze stron osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
8: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium.
7: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Po doniesieniach o nieprawidłowościach szpital południowy

0: Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówi Tomasz Piechowski z Policji w Łowiczu i apeluje do kierowców o ostrożność. Po nawałnicach wielkie sprzątanie i liczenie strat. Trwa usuwanie skutków wczorajszych wichur. Przeszły m.in. przez Białą Podlaską i okolice. Na miejscu jest Arek Michlewicz. Arku, jak wygląda sytuacja?
2: Jestem w Grabanowie. To jedna z kilku miejscowości, w których wichura spowodowała przerwy w dostawie wody z racji zerwanych linii energetycznych. Uruchomiono agregat prądotwórczy mający napędzać pompy wodne, ale na krótko.
3: Niestety agregat po kilku godzinach pracy uległ awarii, stąd też jak najszybsza decyzja o tym, żeby podłączyć agregat w posiadaniu zarządzania kryzysowego.
2: Mówił Konrad Gąsiorowski, wójt gminy Biała Podlaska. Niespokojnie było też w samym mieście.
4: Trochę strachu było. W miejscach, gdzie duże zadrzewienie, wiadomo, że jest niebezpiecznie.
2: Groźnie było przy ulicy Kolejowej, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: W miejscowości Rakowiska koło Białej Podlaskiej po uderzeniu pioruna spłonął budynek gospodarczy.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu i sprawdzamy, jak idzie naszym tenisistom. Iga Świątek rozpoczęła mecz drugiej rundy Wimbledonu. Polka wgra z Czeszką Karoliną Pliszkową i przed chwilą wygrała pierwszego seta 6-1. A Kamil Majchrzak w drugiej rundzie mierzy się teraz z Zakarem Swajdą. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, a w drugim jest 4-2 dla Amerykanina.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W gdańskim Śródmieściu ponownie obowiązują ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg. Tego typu strefy z ograniczeniami dla mikromobilności wprowadza już kilkanaście polskich miast. Warszawa i Kraków testowały podobne rozwiązania GPS-owe w poprzednich sezonach, mówi Monika Domachowska z Gdańskiej Straży Miejskiej.
7: Najczęściej popełniane wykroczenia przez użytkowników hulajnóg w Śródmieściu nie odbiegają od tych popełnianych w innych częściach miasta. To przede wszystkim zbyt szybka jazda po drogach dla pieszych, jazda w dwie osoby i przejeżdżanie zamiast prowadzenia pojazdu przez przejścia dla pieszych.
6: Do tego dochodzi mandat za pozostawienie hulajnogi elektrycznej w niedozwolonym miejscu w wysokości 100 zł. Ograniczenia będą obowiązywać do końca sierpnia. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Studenci Politechniki Gdańskiej budują bezzałogowy pojazd nawodny o nazwie Urwis, który ma wspierać służby ratownicze w dostarczaniu środków wypornościowych oraz poszukiwaniu osób zaginionych. Dron powstaje w ramach inicjatywy Uczelni Przyszłości, której celem jest rozwijanie nowego podejścia do kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia. Popołudnie na Pomorzu wciąż słoneczne, choć miejscami pojawia się trochę chmur. Termometry pokazują 25 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Umiarkowany i silny wiatr wieje z północy, a biometr nadal jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: O miłości teraz. Jennifer Rush, The Power of Love w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 15.

0: Sporo słońca dzisiaj. London Beat też z taką słoneczną piosenką. Trwa Wimbledon, trwa też mecz Zacharego Swajdy, Amerykanina, z naszym Kamilem Majchrzakiem, który pierwszy set wygrał, drugi przegrał, a teraz trwa właśnie trzeci. Trzymamy kciuki, żeby to było jakoś bardziej pozytywnie dla nas. No właśnie, Wimbledon w pełni, a my też wystartowaliśmy z zabawą, która nosi nazwę Pokaż jak się ruszasz, czyli prosimy o zdjęcie waszej aktywności fizycznej. To oczywiście może być tenis, ale nie musi, bo to mogą być zupełnie inne rzeczy. Piłka nożna na przykład, albo bieganie, albo wspinaczka, albo jakaś inna aktywność na siłowni. Ale a propos tenisa właśnie, to codziennie rozdajemy rakiety do badmintona, a w wielkim finale naszej zabawy będziemy mieli już faktycznie rakietę do tenisa, lekcje tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie w tenisa gra, i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, na co tylko chcecie, a zatem chyba warto powalczyć. Zachęcam do tego, żeby zdjęcie swojej aktywności fizycznej już teraz wysłać nam na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Co tam budują tak żwawo?
11: Mieszkania nowe.
10: A, czyli osiedle nowe?
11: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
12: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

Gorący numer Inner Circle, taki wakacyjny Games People Play. Muzyka ma to, tę przewagę nad słońcem, że aż tak bardzo nas to nie pali, za to fantastycznie pobudza. A teraz Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
4: Let's go, girls.

Julia i Chris Ria. I tak się żegnamy dzisiaj, to już prawie godzina 16. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski, i życzę wam dobrego popołudnia.

0: Reklama.
1: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie!
5: Mamma mia, el compressor!
4: Facciamo subito, si?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
8: Są zarzuty dla kierowcy. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. 7 osób trafiło do szpitala. Może runąć w każdej chwili. Rozmawialiśmy z mieszkańcami bloku na warszawskim Ursynowie. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliszkową. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Nie miał prawa jazdy i prowadził pod wpływem alkoholu. W nocy po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają one ich życiu. 19-latek usłyszał 2 zarzuty, informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
8: 19-latek nie przyznał się do winy. Grozi mu 20 lat więzienia. Blok na warszawskim Ursynowie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się też szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. Z mieszkańcami bloku rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
10: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
11: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
10: Powiedziała mi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się części budynku. Blok jest w fatalnym stanie już od dawna, a mieszkańcy zarzucają spółdzielni brak działania.
12: Tragedia jest w tamtym roku, w tej Elce. Wiedzieli od 17 lat, że tam pękało, nic się nie robiło. No to się w końcu rozkraczyło.
10: Komentuje pani Barbara z klatki obok. Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku i nakazał przeprowadzenie remontu. Spółdzielnia musi zapewnić dotychczasowym lokatorom mieszkania zastępcze. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza Spółdzielni i niebawem poznamy oficjalne ustalenia.
8: O czym informował Krzysztof Płowecki. Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Od dziś można w nim zgłosić również podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
13: Wystarczy jedno kliknięcie, będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
8: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harizim.
14: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną.

0: zwyciężczynią meczu Aleksandry Jali z Filipin i Australijki Mai Joint. A przypomnijmy, o trzecią rundę gra teraz też Kamil Majchrzak. Jego rywalem Amerykanin Zachary Swajda. Po trzech setach Polak wygrywa na razie 2-1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
2: Na Pomorzu dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane, na termometrach od 22 do 25 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1015 hektopaskali, temperatura w nocy około 16 stopni. Jutro będzie więcej chmur, miejscami zachmurzenie całkowite, nawet opady deszczu, ale będą też większe przejaśnienia w regionie i słońce. Termometry pokażą w piątek do 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Radio Plus prawie 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Dmuchewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w czwartek 2 lipca. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W Sopocie obowiązuje już nowa sezonowa taryfa za parkowanie. W kurorcie istnieją dwie strefy, gdzie zapłacimy za postój.
2: Jest to śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli strefa czerwona, oraz strefa płatnego parkowania, czyli strefa niebieska. W sezonie letnim strefy funkcjonują w godzinach od 9 do 22. W sopockiej strefie parkowania przy drogach publicznych znajduje się ponad 2000 miejsc płatnych postojowych.
0: Gdynia w czasie wakacji zamienia się w wielką sportową arenę. W najbliższych tygodniach mieszkańców i turystów czeka prawdziwy maraton takich imprez.
3: Już 17 lipca wraca do nas Ironman. Wcześniej 11 do 17 lipca Mistrzostwa Polski w tenisie na kortach Arki. To są jubileuszowe, setne Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie kobiet i mężczyzn. I to nawiązuje do jubileuszu stulecia miasta.
0: Upalne dni, które ostatnio mamy, sprawiają, że nie tylko na plaży, ale również w innych, nieprzystosowanych do tego miejscach publicznych, widuje się osoby w bardzo skąpych strojach.
4: Pełniejszy strój ma znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim jest takim wyrazem szacunku wobec innych pacjentów, pracowników medycznych. W poczekalni mogą też znajdować się dzieci, osoby starsze, czy pacjenci po zabiegach, dla których odpowiedni ubiór jest elementem takiego poczucia bezpieczeństwa.
0: O tym wszystkim będziemy mówić w pierwszej części magazynu. Poza tym będzie nasz cykl Kościół od kuchni. Powiemy, czy aplikacje podsłuchują nasze grzechy. A na koniec aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus 18 minut po godzinie 16. W Sopocie obowiązuje już sezonowa taryfa za parkowanie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A parking jest droższy, wiadomo, a miejsc, szczególnie w centrum, brakuje. Warto wiedzieć, że od niedawna dostępny jest teren, na którym zaparkujemy bezpłatnie, a o tym, gdzie i jak parkować oraz co grozi za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym, Anna Klonowska.
2: Sezon wakacyjny to duże wyzwanie dla kierowców. W Sopocie zaparkowanie samochodu często graniczy z cudem, a parkingi w centrum pękają w szwach. Jeżeli zdecydujemy się na postój, musimy pamiętać o konkretnych zasadach i karach za niewłaściwe pozostawienie pojazdu.
3: Anna Dyksińska, Zarząd Ruchu Zieleni w Sopocie. W Sopocie funkcjonują dwie strefy płatnego parkowania przy drogach publicznych. Jest to śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli strefa czerwona, oraz strefa płatnego parkowania, czyli strefa niebieska. W sezonie letnim strefy funkcjonują w godzinach od 9 do 22. W sopockiej strefie parkowania przy drogach publicznych znajduje się ponad 2000 miejsc płatnych, postojowych. Parkowanie w nich bez opłaty wiąże się z ryzykiem poniesienia opłaty dodatkowej, która wynosi 300 zł.
2: Mimo że zaparkowanie samochodu to nadal duże wyzwanie, turyści i mieszkańcy zauważają, że sytuacja znacznie się poprawiła.
4: Ja pamiętam tutaj na ulicy Kubacza, to jest ulica taka równoległa do Monte Cassino, to były takie nawet sceny dantejskie, bitwy o miejsca parkingowe, ktoś rezerwował, stał, pilnował. Teraz jest godzina przedpołudniowa, pogoda plażowa, miejsc do parkingu bardzo dużo.
5: No kilkukrotnie już byliśmy w Sopocie i no nieraz trzeba pojeździć, poszukać tego, nie? Ale myślę, że jeżeli chodzi o takie miasto turystyczne, no to zawsze gdzieś coś się znajdzie.
2: Z perspektywy mieszkańca, czy w sezonie wakacyjnym trudno znaleźć miejsce parkingowe w Sopocie?
4: No jedno jest pewne, że miasto się nie rozszerza, ulice się nie rozmnażają, że tak powiem, same z siebie, a samochodów przybywa. Ale muszę powiedzieć, że myślę, że teraz jest troszeczkę łatwiej znaleźć miejsce parkingowe. Wynika to chyba z tego powodu, że zmienił się jakby rodzaj turystyki w Sopocie ostatnimi latami. Jest jakby większa rotacja miejsc. To nie polega na tym, że ktoś zaparkuje, zostawia samochód na 3-4 dni i miejsce jest jakby zajęte. Turyści raczej przyjeżdżają pospacerować, pochodzić, zjeść coś i po prostu odjeżdżają.
2: Kierowcy muszą szczególnie uważać właśnie w centrum. Mandaty za złe parkowanie mogą wynieść nawet 5000 zł, 8 punktów karnych i odholowanie pojazdu na koszt właściciela.
6: Paweł Zgliński, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Sopocie. Jeśli chodzi o parkowanie w centrum miasta, kierujący muszą zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe. Szczególnie reagujemy na pojazdy, które zaparkowane są na drodze dla pieszych, na chodnikach i zazwyczaj pojazdy są odholowywane z takich miejsc. Dodatkowo w wielu miejscach ustawione są znaki B36, zakaz zatrzymywania, z tabliczką T24 informującą, że pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
2: Już kolejny rok z rzędu od końca czerwca w Sopocie działa ekoparking przy Ergo Arenie. To ponad 700 bezpłatnych miejsc parkingowych z możliwością pozostawienia samochodu nawet na 7 kolejnych dni. To rozwiązanie pomaga odciążyć zatłoczone centrum.
5: Korzystam z tego parkingu, zamiast szukać miejsca, wiadomo, blisko morza, gdzie obecnie jest dużo turystów i po prostu zajmują miejsca parkingowe. Także moim zdaniem świetne rozwiązania, myślę, dla turystów to szczególnie, którzy tu przyjeżdżają.
2: Spod Ergo Areny odjeżdżają ekopojazdy elektryczne, które zabierają turystów do centrum i z powrotem. Kursują codziennie w godzinach od 10 do 20 z częstotliwością co 20 minut. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Lato w mieście, typowo sezonowe problemy, gdzie zaparkować. No ale nie ma się co dziwić, zwłaszcza jak się dużo w tym czasie w mieście dzieje. Na przykład w Gdyni.
7: Gdyńskie Centrum Sportu organizuje turniej Aktywna Plaża, turniej siatkówki plażowej. Właściwie w tym roku będzie chyba największy od lat, który planujemy. Zbudujemy specjalny stadion dla uczestników.
0: Na sportowych wydarzeniach tego lata w Gdyni i jak miasto organizuje w tym czasie transport. O tym za chwilę w magazynie.
1: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: Środy. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17, prawie 25 minut. Są wakacje, jest lato, jest ciepło, to musi się coś ciekawego dziać, na przykład w Gdyni.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A lato w Gdyni to nie tylko plaża czy świeża rybka z rusztu, to też sezon dużych imprez sportowych, które ściągają do miasta tysiące kibiców. Instytucje kulturalne przygotowały wakacyjną ofertę, a miasto musi dostosować do tego komunikację. Jak to się udaje? Pytał Ignacy Moteliński.
2: Wakacje w Gdyni to nie tylko czas odpoczynku, to też sezon, w którym miasto zamienia się w arenę sportową. Od plaży Śródmieście po korty do tenisa plażowego. W najbliższych tygodniach czeka nas prawdziwy maraton imprez, mówi Paweł Brutel, dyrektor Gdańskiego Centrum Sportu.
3: Już 17 lipca wraca do nas Ironman. Historia naszego Ironmana zaczęła się w 2015 roku, więc tym bardziej cieszymy się, że ta duża marka ponownie zagości w Gdyni. Wcześniej 11 do 17 lipca Mistrzostwa Polski w tenisie na kortach Arki. To jest bardzo symboliczna impreza, dlatego że to są jubileuszowe, setne Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie kobiet i mężczyzn. I to nawiązuje do jubileuszu stulecia miasta.
2: Oprócz wielkich imprez w mieście odbywają się też zawody dostępne dla każdego mieszkańca czy turysty.
3: Tradycyjnie z każdym rokiem Gdyńskie Centrum Sportu organizuje turniej Aktywna Plaża, turniej siatkówki plażowej. Właściwie w tym roku będzie chyba największy od lat, który planujemy. Zbudujemy specjalny stadion dla uczestników. Równolegle prowadzimy tradycyjnie Aktywne Lato, czyli zajęcia na plaży z siatkonogi, rugby oraz beach soccera, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Sport przyciąga tłumy kibiców pod chmurką, ale kiedy pogoda zawiedzie albo po prostu chce się czegoś spokojniejszego, w Gdyni czeka spotkanie z zupełnie inną historią, tą sprzed dekad, mówi Tomasz Tarała z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
4: Jeżeli chodzi o nasze spacery z przewodnikiem po muzeum, po wystawie stałej w muzeum oraz po okręcie Muzeum Błyskawica, są one organizowane dwa razy w tygodniu. We wtorek zapraszamy na 12 do muzeum, a w piątek zapraszamy na Błyskawicę na 11 i nasz przewodnik wtedy przybliży historię, jak i wystawę oraz sekrety okrętu Błyskawica.
2: Spacery to jednak nie wszystko, co przygotowało muzeum.
4: Niedawno otworzyliśmy wystawę czasową dedykowaną dzieciom, która jest poświęcona krakenowi Ciapkowi oraz małpce Betty. I przy okazji właśnie tej wystawy uruchomiliśmy na plenerze grę plenerową. Zasady są dosyć proste. Przy wyjściu na plener pobiera się kartkę, na której są zagubione zdjęcia. I te zagubione zdjęcia trzeba znaleźć na plenerze.
2: Oprowadzanie po ukręcie czy poszukiwanie zaginionych zdjęć to jedno, ale żeby w ogóle dotrzeć na trybuny, do muzeum czy na plażę, miasto musiało też przestawić rozkład jazdy na tryb wakacyjny, mówi Marcin Gromadzki, rzecznik prasowy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
5: Sezon letni gdyńskiej komunikacji miejskiej obejmuje dodatkowe linie GM 309, 326 i 365 oraz dwie linie meleksowe. I już po pierwszych dniach, na szczęście ciepłych i upalnych, widać, że skradły serca pasażerów są oblegane.
2: Pierwszy sprawdzian właśnie trwa. Jak działa komunikacja miejska podczas trwającego openera?
5: To nawet trudne do wyobrażenia dla przeciętnego mieszkańca, ale jedną linię autobusową przeznaczoną do dowozów masowych obsługuje niemal przez całą dobę aż 95 autobusów. Są to dwukrotności liczby taboru obsługującego na przykład Koszalin, a więc całkiem sporo to wszystko na jednej linii komunikacyjnej. Są to dodatkowe autobusy, dodatkowe pojazdy, dodatkowi kierowcy, którzy zasilają naszą sieć komunikacyjną w tych dniach. Po wszystkich koncertach, imprezach masowych także uruchamiamy dodatkowe kursy. Zdecydowanie warto wybierać komunikację miejską.
2: Zawodnik na mecie, dziecko szukające skarbów na pokładzie okrętu i pasażer Meleksa na bulwarze. Każdy z nich w tym samym momencie korzysta z tego samego przygotowanego przez miasto lata. Z Gdyni Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus do 17:18 minut. Jeszcze w tej części magazynu o ubiór nasz w upalne dni będziemy pytać, czy to wypada tak na pół nago chodzić po mieście, poza plażą, albo co gorsza w publicznych placówkach. O tym za chwilę.
1: Warto też pamiętać jednak o kwestiach higienicznych. Zakrycie tułowia ogranicza bezpośredni kontakt skóry z krzesłami, fotelami czy innymi powierzchniami takimi wspólnymi, z których korzysta wiele osób. To jest prosty nawyk, który sprzyja utrzymaniu czystości w miejscu, gdzie bezpieczeństwo sanitarne ma szczególne znaczenie.
2: Reklama.
3: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
4: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, 11 minut do godziny 17. Odwiecznym tematem dyskusji o tej porze roku są granice swobody ubioru w upalne dni. Poza plażą, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, takiej jak na przykład instytucje i urzędy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wątpliwości dotyczą zarówno tego, czy istnieją formalne wytyczne w zakresie stroju petentów, jak i tego, jak pracownicy reagują w sytuacjach, gdy interesanci pojawiają się w sposób odbiegający od przyjętych norm. I o tym Karolina Marcisz.
2: Letnie, upalne dni sprawiają, że na ulicach miast, w komunikacji publicznej czy sklepach coraz częściej widuje się osoby w bardzo lekkich, a czasem wręcz skąpych strojach. W takich warunkach pojawia się też pytanie o granice swobody ubioru i o to, co wypada w przestrzeni publicznej. Chodzenie topless po mieście, czyli bez koszulki z punktu widzenia savoir-vivre oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i kulturowych zdecydowanie nie wypada. Taki sposób ubioru może być odbierany jako niekulturalny i nieestetyczny, niezależnie od płci. Zdarza się jednak, że brak odpowiedniego ubioru nie ogranicza się wyłącznie do przestrzeni miejskiej. W okresie wysokich temperatur do szpitali i przychodni trafiają również pacjenci ubrani w sposób skrajnie swobodny. Dlaczego w takich sytuacjach bardziej pełny strój ma znaczenie tam, gdzie przebywają chorzy oraz personel medyczny? Mówi Katarzyna Mensach, lekarka.
3: Pełniejszy strój ma znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim jest takim wyrazem szacunku wobec innych pacjentów, pracowników medycznych. W poczekalni mogą też znajdować się dzieci, osoby starsze czy pacjenci po zabiegach, dla których odpowiedni ubiór jest elementem takiego poczucia bezpieczeństwa. Warto też pamiętać jednak o kwestiach higienicznych. Zakrycie tułowia ogranicza bezpośredni kontakt skóry z krzesłami, fotelami czy innymi powierzchniami takimi wspólnymi, z których korzysta wiele osób. To jest prosty nawyk, który sprzyja utrzymaniu czystości w miejscu, gdzie bezpieczeństwo sanitarne ma szczególne znaczenie.
2: Granice swobody ubioru stają się szczególnie widoczne również w instytucjach publicznych. Czy urząd ma określone wytyczne dotyczące stroju osób przychodzących załatwić sprawy? Czy zdarza się, że petenci pojawiają się bez koszulki lub w bardzo skąpym stroju? Czy w takich sytuacjach pracownicy urzędu reagują, czy zwracają uwagę, czy mimo wszystko realizują obsługę interesantów? Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
4: W Urzędzie Miasta Bydgoszczy nie mamy takich określonych norm czy zasad dotyczących stroju osób, które przychodzą do urzędu załatwić swoją sprawę. Mamy zarządzenie prezydenta z 2009 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ale to jest jakby tutaj z naszej strony. Natomiast jeśli chodzi o mieszkanki i mieszkańców, to nie ma tutaj znaczenia, jak kto przychodzi ubrany do urzędu. Dla nas jest najważniejsze, że przychodzi załatwić konkretną swoją sprawę. Nie ma takich sytuacji, żeby urzędnicy zwracali uwagę mieszkańcom, mieszkankom na to, że na przykład ich strój jest zbyt skąpy. Takie sytuacje nie mają miejsca.
2: Upalne czy duszne dni warto postawić na materiały, które zapewniają dostęp powietrza. Sprawiają, że skóra będzie oddychała i pozwoli na komfortowe samopoczucie w ciepłe dni, mówi Agnieszka Rybak, blogerka modowa.
5: Przede wszystkim len i tutaj właśnie bardzo ważne jest to, że nawet możemy być ubrani od stóp do głów, mam na myśli tutaj koszulę czy jakąś spódnicę maxi i będzie nam chłodno, będzie nam przewiewnie. Bardzo fajnym materiałem jest również wiskoza, która też bardzo dobrze się sprawdzi i też występuje w dobrych cenach w sklepach. Jeśli mamy tutaj ochotę na coś bardziej premium, no to myślę, że jedwab będzie bardzo fajnym wyborem.
2: W wielu nadmorskich miastach czy innych wakacyjnych kurortach można zauważyć tabliczki przypominające o ubiorze na ulicach miasta czy przed wejściem do restauracji. W niektórych miastach we Włoszech można dostać mandat do 150 euro za spacerowanie bez koszulki w mieście. Wypada czy nie wypada? O to zapytaliśmy mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy.
6: Raczej tak, myślę. Że jest okej. Okay. Mi to nie przeszkadza, powiedzmy.
7: Powiem szczerze, że wolę, jak ciało jest bardziej zakryte.
8: Osobiście bardzo mi się to nie podoba. Jest to brak kultury, szacunku. Niekoniecznie chciałabym oglądać roznegliżowane osoby właśnie w takich miejscach. Roznegliżowane osoby oczywiście są możliwe na plaży, na basenie. Tak, no gdy widzę na przykład przejeżdżających panów na rowerze bez koszulki, ja po prostu odwracam głowę, bo nie chcę patrzeć na takie sytuacje.
9: Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc dla mnie to nie jest żaden problem.
2: Wybierając strój na ciepłe dni, warto zastanowić się nie tylko nad tym, co jest dla nas najwygodniejsze i najbardziej odpowiednie, ale również pamiętać, że jesteśmy częścią społeczeństwa. Nasz ubiór to nie tylko kwestia komfortu, ale także wyrazu szacunku dla innych oraz dostosowania się do otoczenia i sytuacji. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: A może by tak kompromis? Piękni i wysportowani niech mogą? Oczywiście żartuję. muszą być jeszcze młodzi i bogaci. 6 minut pozostało do 17:00. To wszystko w tej części magazynu. W kolejnej między innymi o tym, czy nasze smartfony podsłuchują nasze grzechy.
10: Powinno się zachować daleko idącą ostrożność, dlatego że korzystanie z różnego rodzaju aplikacji umożliwia dostęp do słów, które wypowiadamy w obecności telefonu.
0: O korzystaniu ze smartfonów w kościołach, między innymi w trakcie spowiedzi, po 17:00 będziemy mówić w magazynie, a za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki i wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus.
4: Jutro ważne spotkanie w Warszawie, rozmowy szefów MSZ-u Polski i Ukrainy. Kolejne weta prezydenta, chodzi m.in. o ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Nawałnica uszkodziła bocianie gniazdo, z pomocą ruszyli policjanci. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MSZ-u Radosław Sikorski spotka się jutro w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy ma być sytuacja na froncie, ale też relacje między oboma państwami. Dojdzie do tego na tle napięć pomiędzy Warszawą a Kijowem. Są wywołane decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
5: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
4: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
6: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
4: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Przepisy są skuteczne. To pierwsze wnioski po miesiącu obowiązywania nakazu noszenia kasków przez dzieci poniżej 16 roku życia na rowerach czy hulajnogach elektrycznych. Trend widać na ulicach i w policyjnych raportach, a te przejrzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Tak jest. Wynika z nich, że od początku obowiązywania przepisów policjanci wykryli prawie 1100 przypadków braku kasku u młodzieży. Nie wszystkie interwencje kończyły się jednak mandatem, mówi mi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
8: Taki najczęściej dotyczy zdarzeń skutkowych, kolizji i indywidualnych sytuacji.
7: Zmianę gołym okiem widać na ulicach, mówi Leszek Wieciech, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
9: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach.
7: Kask, co podkreślają specjaliści, może uratować życie, a mandat za jego brak nakładany na rodzica lub opiekuna prawnego to 100 zł.
4: O czym informował Jakub Krzyżak.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Choć bociany są w Polsce pod ścisłą ochroną. Przed letnimi nawałnicami prawo ich nie obroni. Po ostatnich burzach ucierpiała ptasia rodzina ze świętokrzyskiej Łukawice. Z pomocą ruszyli mundurowi, mówi Joanna Szczepaniak ze staszowskiej policji.
0: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom.
4: Połamane skrzydła i nogi młodych bocianów opatrują już weterynarze.

0: chmur, miejscami do zachmurzenia całkowitego z opadami deszczu, ale będą też większe przejaśnienia i słońce w regionie, a termometry pokażą w piątek do 20 stopni.
1: Radio Plus.

0: magazynu reporterów, a w tej części...
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Pytać będziemy o smartfony w kościele. Czy aplikacje w trakcie spowiedzi na przykład mogą nas podsłuchiwać i wyłapywać nasze grzechy?
2: Na pewno trzeba by było zrezygnować z przynoszenia telefonu do konfesjonału przez księży. Nie zawsze wystarczy wyłączenie telefonu czy wyciszenie go, dlatego że niektóre aplikacje nadal działają i mogą słuchać tego, co mówimy.
0: Potem w pierwszej części cyklu Kościół od kuchni dowiemy się, jak wakacje spędza papież Leon XIV.
3: Tak samo w zeszłym roku, jak i w tym roku wybiera się na wakacje, na swój czas urlopu, odpoczynku i chyba wraca tutaj do tradycji, która już od pokoleń była znana. Jan Paweł II wypoczywał, czy spędzał przynajmniej część swojego urlopu letniego w Castel Gandolfo, w letniej rezydencji papieży.
0: Na koniec magazynu pojawią się aktualności z Watykanu. Tradycyjnie zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio po sprawie 18 minut po 17. To, że aplikacje mogą podsłuchiwać i wychwytywać nasze słowa, to w zasadzie wiedza powszechna, ale czy podsłuchują także nasze grzechy?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jak się z nimi dzielimy? Precyzyjnie przewidują nasze zachowania, łączą historię lokalizacji, wyszukiwania, a nawet dane od znajomych. Tak robią aplikacje. A co z naszymi grzechami? Co z telefonem podczas spowiedzi? O co pytała Aneta Paszko?
2: Telefon stał się częścią nas, zabieramy go wszędzie, bywa, że bez niego czujemy się nawet niekomfortowo. Tymczasem, jeśli popatrzymy na historię, okaże się, że jeszcze w latach 80., czyli przed erą smartfonów, Watykan opublikował specjalny dekret, przypomina ksiądz profesor Maciej Bała z Katedry Filozofii, Kultury i Religii UKSW.
3: Dekret, który jasno mówi, że jeżeli ktoś za pomocą jakiegokolwiek środka technicznego będzie nagrywał spowiedź, jakikolwiek fragment, czy wypowiedzi kapłana, czy wypowiedzi penicjenta i upowszechni to, traktowane jest to jako zdrada tajemnicy spowiedzi, czyli automatycznie late sentencje jest ekskomunikowany. I ten dekret obowiązuje do dzisiaj.
2: Niektóre aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do mikrofonu lub aparatu bez naszej wiedzy, a uprawnienia te można zweryfikować w ustawieniach telefonu. Jak zauważa profesor Bolesław Szafrański z Wydziału Cybernetyki WAT, u Polaków ze świadomością zagrożeń płynących z korzystania z aplikacji, platform i samych smartfonów jest różnie.
4: Nie uważamy wszystkich komunikując informacje o kwestiach rodzinnych, najbliższych, o naszych kontaktach, o naszym stanie zdrowia często, a również o tym, czym się zajmujemy. A cyberbezpieczeństwo i własna prywatność wymaga uważności w tym, co robimy na co dzień. Przede wszystkim, jakie ślady naszej działalności w mediach społecznościowych zostawiamy.
2: Ekspert podkreśla, że szczególną uwagę powinniśmy przykładać, a zwłaszcza do miejsc, w których będziemy rozmawiać na ważne, dyskretne czy prywatne tematy. Telefon w trybie samolotowym bądź wyłączony powinniśmy mieć idąc do urzędu, banku, lekarza. Dotyczy to także instytucji kościelnych, jak kurie, sądy metropolitalne czy kancelarie parafialne, w których podajemy przecież nasze dane, mówi ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor pisma Któż jak Bóg.
5: Kiedy idziemy do urzędu, do kancelarii parafialnej, chcemy, żeby dane, które tam zostawiamy, pozostały w ukryciu. I myślę, że podobnie jak w kościele, tak w urzędach, w kancelariach też powinno się zachować daleko idącą ostrożność, dlatego że korzystanie z różnego rodzaju aplikacji umożliwia dostęp do słów, które wypowiadamy w obecności telefonu. Wydaje się, że jeżeli chodzi o sakramenty i o podawanie jakichś danych osobistych, trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób blokować podsłuchiwanie telefonu.
2: Parafie podchodzą do tematu posiadania telefonu w konfesjonale indywidualnie. Wyjątkiem jest kościół grecko-katolicki w Polsce, gdzie obowiązuje całkowity zakaz telefonów w konfesjonałach. Ksiądz Szerszeń przyznaje, że bywa, iż wierni notują w telefonie grzechy czy zadaną pokutę. Niemniej kierujmy się rozsądkiem i bezpieczeństwem.
5: Na pewno trzeba by było zrezygnować z przynoszenia telefonu do konfesjonału przez księży. Nie zawsze wystarczy wyłączenie telefonu czy wyciszenie go, dlatego że niektóre aplikacje nadal działają i mogą słuchać tego, co mówimy. Penitent powinien w jakiś sposób przynajmniej wyłączyć telefon, tak żeby ograniczyć dostęp do danych i do informacji, które będą w czasie spowiedzi wypowiadane. I w takiej sytuacji na pewno wyciek tych informacji ze spowiedzi byłby obwarowany grzechem. Po prostu.
2: Co zrobić, by telefon nas nie podsłuchiwał? Dopilnujmy, by w ustawieniach były włączone odpowiednie funkcje. Warto skorzystać z pomocy specjalisty czy serwisu. Najważniejsze to upewnić się, co i skąd ściągamy na telefon. Jak zauważa Emil Skrzyniarz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, najbezpieczniejsze są aplikacje tworzone przez banki i ZUS. Po czym poznać bezpieczną aplikację?
6: Na pewno musi być pobrana z zaufanego źródła. Nie możemy instalować poprzez jakieś podesłane linki, czy to w jakimś MMS-ie, czy w mailu, więc powinniśmy aplikację sami pobierać ze sklepu, czy z Google Play'a, czy z App Store'a. Wiedzieć, jaka jest wersja wydanej aplikacji przez tą instytucję, która właśnie dystrybuuje tę aplikację. Ale czujność musimy zachować zawsze.
2: Eksperci apelują także, by umieszczać w sieci tylko tyle danych, ile naprawdę potrzeba. Detoks i higiena cyfrowa przyda się każdemu, i duchownym, i świeckim. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radio Plus do 18:00, a za chwilę dowiemy się, co ciekawego robi papież, jak nie pracuje, choć nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, skoro ma tyle na głowie, ale spróbujmy. Jak wypoczywa Leon XIV, o tym za moment.
7: Uwarunkowania urlopu papieskiego czy tych jego wakacji są też i dużo szersze. Trzeba też dać odpocząć pracownikom Watykanu, tym wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo, o funkcjonowanie różnych dziedzin państwa watykańskiego.
1: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Mamo, będzie spalony?
16: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radio Plus do 18.26 minut. A w magazynie nowy cykl Kościół od kuchni. W pierwszej części Dorota Gut pytać będzie, jak papież może spędzać wakacje.
1: Kościół od kuchni w Radio Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Jak papież może spędzać wakacje?
3: Myślę, że papież może oglądać amerykański futbol, jeździć na nartach w Alpach.
4: Myślę, że mógłby przyjechać do Polski i zwiedzić Wadowice.
5: Na modlitwie zapewne. Nie wiem, jakie papież ma obowiązki tak do końca, czy podpisuje jakieś dokumenty codziennie, czy nie, więc pewnie powinien być zwolniony z tego obowiązku przez jakiegoś swojego zastępcę.
6: On ma fajne buty, to on na pewno biega.
7: Zrelaksować się w jakimś takim, na wypasie takim, jakimś basenie albo jakiejś takiej rezydencji wielkiej. Bogostać.
8: Ogląda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, skoro jest z Ameryki.
2: Dziś jest ze mną ksiądz Piotr Bartoszek, a rozmawiać będziemy o czasie wolnym i o wakacjach papieskich. Czy papież ma wakacje? Jak to wygląda?
9: Można powiedzieć w ten sposób. Trudno szukać jakiegoś podmiotu, który miałby przyznać papieżowi urlop, jeśli nie on sam. Nie ma wyższej władzy tutaj na ziemi w kościele niż Ojciec Święty. Więc zależy to od papieża, czy ma urlop, czy nie. Natomiast z tego, co wiem, to papież Leon XIV tak samo w zeszłym roku, jak i w tym roku wybiera się na wakacje, na swój czas urlopu, odpoczynku i chyba wraca tutaj do tradycji, która już od pokoleń była znana. Jan Paweł II wypoczywał, czy spędzał przynajmniej część swojego urlopu letniego w Castel Gandolfo, w letniej rezydencji papieży i papież Leon XIV do tej tradycji wrócił. Myślę, że to jest coś, co skoro już drugi raz ma nastąpić, to będzie w jakiś sposób tradycja, tak.
2: Czy papież podczas wakacji jest jakby całkowicie odcięty od tego, co się dzieje w kościele, czy jednak trzeba trzymać rękę na pulsie? To nie są takie w 100% wakacje, że możemy całkowicie odpuścić, głowa czysta.
9: Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby papież tak całkiem przestał myśleć, ale też chyba mentalność życia czy misji papieża, taka postrzegana trochę na zasadzie pracuję od do, wychodzę i nic mnie nie interesuje, to chyba nie bardzo jest adekwatna w ogóle do posługi biskupa czy papieża, tym bardziej, prawda? Chyba ta troska o Kościół też tym bardziej papieżowi cały czas nie znika, nie jest czymś, co kiedykolwiek chciałby zostawić, więc trzyma rękę na pulsie na pewno i podczas urlopu. Myślę sobie, że uwarunkowania urlopu papieskiego czy tych jego wakacji są też i dużo szersze. Trzeba też dać odpocząć pracownikom Watykanu, tym wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo, o funkcjonowanie różnych dziedzin państwa watykańskiego. To jest malutkie państewko, ale jednak tak naprawdę oni też by potrzebowali urlopu i chyba te urlopy też często były dyktowane właśnie tym, żeby rzeczywiście w Castel Gandolfo być może jakiś mniejszy zastęp osób, które są tam potrzebne, żeby zapewnić papieżowi bezpieczeństwo i pomóc mu w tym funkcjonowaniu tam, może zapewnić Watykanowi spokojny czas urlopów też dla tych wszystkich pracowników świeckich i duchownych, którzy tam się pojawiają.
2: Czy wiemy, co papież robi podczas takiego wypoczynku w Castel Gandolfo? To jest wypoczynek na leżaku, czy bardziej może zagłębianie się w jakieś pisma?
9: Znając troszkę styl życia papieża Leona, podejrzewam, że na pewno dba też o to, żeby w zdrowym ciele, w zdrowy duch. Także myślę, że taka dbałość też o odpoczynek, pewnie o sen, o jakąś aktywność fizyczną w tej papieskiej willi w Castel Gandolfo jest co do tego możliwość. Z tego co wiadomo, w tym roku trwają jakieś prace przygotowawcze właśnie apartamentów w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo. Rok temu zatrzymywał się w Castel Gandolfo, ale na terenie jednej z pobocznych willi, ponieważ papież Franciszek, poprzednik, udostępnił w zasadzie cały Pałac Apostolski jako muzeum. Żeby tam znowu móc zamieszkać, trzeba troszkę przystosowań. Z tego, co mi wiadomo, papież ponownie wraca do tego i te wnętrza mają być przynajmniej w jakiś sposób w lipcu niedostępne dla turystów, a przestrzenią, gdzie papież będzie jak u siebie. Więc podejrzewam, że trochę sportu, trochę odpoczynku, snu. Może jakiś leżak się znajdzie, któż to wie.
1: Kościół od kuchni w Radio Plus.

0: Lady Punk w Radiu Plus, 17 minut do 18 w magazynie jeszcze. Aktualności z Watykanu za chwilę.
1: Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia. Prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, w którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do Bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do Bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł. Nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, nasze dzieci.
1: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn do 18.06 minut, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czteroosobowa rodzina śmiertelnie zatruła się czadem. Co dalej po pakiecie CPN? Jest komentarz ministra energii. 150 km w tydzień trwają zapisy na pielgrzymkę dominikańską z Krakowa na Jasną Górę. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowiedzą za tragedię w Chełmie jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
4: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Joannie Jadomowi M. do 5.
3: Przypomnijmy, czadem śmiertelnie zatruła się 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 2, 7 i 11 lat. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Warunkiem jest jednak pogorszenie sytuacji na światowych rynkach paliw. Przypomnijmy, że od wczoraj nie obowiązuje już pakiet CPN. Z jego pomocą rząd walczył z wysokimi cenami paliw. Przez wygaszenie programu litr benzyny i diesla na niektórych stacjach podrożał nawet o złotówkę.
5: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
3: Mówi minister energii Miłosz Motyka, ale podkreśla, że w przypadku pogorszenia sytuacji na światowych rynkach rząd będzie reagował. Po suszy przyszły gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. W całym kraju strażacy interweniowali wczoraj ponad 2,5 tysiąca razy. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Arkadiusz Więsek.
6: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują. Straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
7: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie, natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
6: Mimo niszczycielskiego żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
3: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło dziś aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat. Na IMGW ostrzega przed kolejnymi wichurami. Alerty wydano dla północnej części pomorskiego i zachodniopomorskiego.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: 150 km do pokonania w 7 dni. 35. Pierwsza Pielgrzymka Dominikańska, która 12 sierpnia wyruszy z Krakowa na Jasną Górę. Chętni mogą jeszcze dołączyć.
8: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 km. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje. Po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy. Więcej siedzimy niż chodzimy. My dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy.
3: Mówiła Katarzyna Rogacz, koordynatorka pielgrzymki. Pozostało jeszcze prawie 150 wolnych miejsc.

Na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, sporo słońca w regionie, termometry pokazują od 20 do 24 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1014 hektopaskali. W nocy temperatura około 16 stopni, jutro przewaga chmur, miejscami zachmurzenie całkowite z opadami deszczu nawet, ale będą

Heart Alone w Radiu Plus. Prawie 13 minut po godzinie 18. Marek Dmuchewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z notą nostalgii do 19. Między innymi Czerwone Gitary, Nick Kershaw, Status Quo, Spice Girls. Jakby ktoś się wybierał w najbliższych dniach do stolicy, no to podpowiemy, co ciekawego będzie można tam obejrzeć i zobaczyć, a między innymi słynny festiwal, ale szczegóły w tej godzinie. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Ryan Paris.

0: Zaglądamy teraz do kalendarium. Mamy dzisiaj drugi dzień lipca. W roku 1186 otwarto klasztor Cystersów w Woliwie. Zakonników sprowadził książę Sambor I, nadając im w posiadanie kilka wsi usytuowanych w pobliżu klasztoru. Rok 1569 w Lublinie ogłoszono dekret króla Zygmunta II Augusta, w którym nakazano Radzie Miejskiej w Gdańsku pod utratą praw do portu przyjmowanie floty królewskiej wraz ze zdobycznymi statkami. Jednocześnie odwołano zarządzenie, w ramach którego flota królewska stacjonowała w Pucku. Od tej pory Gdańsk miał być znowu głównym portem polskiej floty wojennej. Rok 1595. W Gdańsku na Długim Targu odbyły się pokazy pirotechniczne z okazji narodzin 5 czerwca królewicza Władysława, syna Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki. Rok 1832. W Gdańsku rozpoczęła działalność 3-letnia szkoła zawodowa Akademia Handlowa. Powstała z funduszu w wysokości 100 tysięcy talarów zapisanego na ten cel testamentem Jakoba Kabruna. Rok 1843. Do Gdańska przybył uroczyście witany przez gdańszczan król Fryderyk Wilhelm IV z małżonką. Rok 1848. W Moskwie urodził się inżynier Karl Heinrich Cize, naczelny dyrektor i właściciel zakładów Schichała w Elblągu, Gdańsku i Piławie. Rok 1915. Eskadra okrętów wypłynęła z gdańskiego portu w rejon bitwy z rosyjską flotą koło Gotlandii. Rok 1927. Oficjalnie otwarto Casino Hotel w Sopocie, po 1945 roku przemianowany na Grand Hotel. I taki był drugi dzień lipca, to wszystko z kalendarium, a za chwilę o inauguracji nowego sezonu koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki i wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Mamy sezon wakacyjny, no to proszę się przyznać, na pewno wielu z was odwiedzi tego lata stolicę. Niby dużo mniej tam jezior czy lasów niż w innych wakacyjnych częściach kraju, na przykład u nas, ale nie po to się tam przecież jedzie, a na przykład na spotkanie ze sztuką i kulturą, i to na wysokim poziomie, a okres letni też temu sprzyja. Warto zatem się wybrać w najbliższych dniach, bo wielkimi krokami zbliża się inauguracja tradycyjnych cotygodniowych koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Tegoroczna 67. już edycja jest wyjątkowa, ponieważ zbiega się z 100. rocznicą odsłonięcia pomnika naszego wybitnego kompozytora. A o szczegółach tych nadchodzących wydarzeń z Marianną Otmianowską, dyrektorką Muzeum Łazienki Królewskie, rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Skoro lipiec, to tradycyjnie Chopin w Łazienkach Królewskich. Już w najbliższą niedzielę rozpoczęcie 67. sezonu.
2: Tak, 5 lipca o godzinie 12:00 pierwszy koncert. I ten koncert będzie absolutnie wyjątkowy, dlatego że poza tym, że zagra dla państwa wyjątkowy Piotr Aleksewicz o godzinie 12:00, to także zaszczyci nas swoją obecnością wspaniała sopranistka Aleksandra Kurzak, a także usłyszymy fragmenty poezji Leopolda Staffa w wykonaniu aktora Krzysztofa Gosztyły.
1: To jednak nie koniec atrakcji. Nowości, które czekają na gości, którzy tego dnia zdecydują się świętować w Łazienkach.
2: Tak, będzie z nami młody pianista Paweł Pieczka. Cieszymy się, gratulujemy i trzymamy kciuki także za rozwój kariery. A następnie o godzinie 16:00 wystąpi znany już naszym melomanom Jakub Kuszlik, laureat 4. nagrody 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, a także Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków. To wielkie święto muzyki chopinowskiej, wielkie święto także dla Łazienek Królewskich i cieszymy się, że już po raz 67. możemy spotykać się w tak wyjątkowym miejscu z tak wyjątkowej okazji.
1: To oczywiście rozpoczęcie sezonu, który potrwa przez całe lato. Co niedziela koncerty, wydarzenia towarzyszące, a wszystko to za darmo.
2: Tak, bezpłatnie dostępne koncerty. Zapraszam do tego, żeby być chwilę przed czasem, żeby znaleźć sobie miejsce. Czasem mieć ze sobą coś, co spowoduje, że będziemy jednak siedzieli w cieniu, tak jak parasolka czy kapelusz. Prosimy o siebie dbać w te upalne dni. Koncert jest widoczny z wielu miejsc. Jak państwo wiedzą, całe otoczenie pomnika Chopina przeszło bardzo poważny, najpoważniejszy w historii remont. Jestem przekonana, że również państwo to odczują. Od 5 lipca do 27 września zapraszamy na koncerty w każdą niedzielę o 12:00 i o 16:00.
1: W naszej rozmowie pojawił się już wyjątkowy bohater, pomnik, który świętuje stulecie swojego istnienia. Więc razem z tym sezonem artystycznym rozpoczynamy też świętowanie urodzin tego wyjątkowego jubilata.
2: Tak, po raz pierwszy recitale pod pomnikiem Chopina odbyły się w 1959 roku, wkrótce po zrekonstruowaniu monumentu. I teraz myślę, że ciekawe są dla nas daty, bo sama idea powstania zrodziła się w 1889, w 40. rocznicę śmierci naszego wybitnego Fryderyka Chopina. 14 listopada 1926 roku uroczyście odsłonięto pomnik. W 40 roku pomnik został wysadzony w powietrze, natomiast niezwykle ważne jako symbol naszego miasta, symbol Łazienek Królewskich, było odbudowanie i zrekonstruowanie, a zatem w 58 stanął ponownie pomnik Fryderyka Chopina i już rok później rozbrzmiewała stąd muzyka.
1: O tym wyjątkowym monumencie, jednym z symboli Warszawy, głośno zrobiło się w zeszłym roku, gdy rozpoczął się remont jego otoczenia. Teraz możemy podziwiać efekty, co zmieniło się wokół Chopina.
2: Dość powiedzieć, że termin był szalenie wymagający, ponieważ należało zdążyć pomiędzy jednym a drugim sezonem koncertów chopinowskich, ale proszę słuchać, bo modernizacja Niecki to nie tylko konserwacja i remont, to także wdrożenie nowoczesnych ekologicznych technologii, które zadbają o stałą ilość i jakość wody. To jest wprowadzenie również rozwiązań instalacyjno-sanitarnych, które zapewniają zamknięty obieg wody z jednoczesnym jej uzupełnianiem i uzdatnianiem. Proszę sobie wyobrazić, jak wielką pracą jest zdemontowanie wszystkich fragmentów Niecki, opracowanie ich w pracowni konserwatorskiej i z powrotem, niczym pieczołowicie układane puzzle, osadzenie ich tak, by cieszyło to obecnie państwa oko. Wielkim wyzwaniem było odtworzenie fundamentu w nowym materiale przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego przebiegu obrysu basenu. Na tak przygotowanej konstrukcji należało następnie ponownie osadzić zrekonstruowane elementy piaskowcowej burty obejmujące łącznie 72 bardzo ciężkie bloki kamienne.
1: My oczywiście zachęcamy, żeby zobaczyć te zmiany na żywo. Doskonałą okazją będzie inauguracja sezonu już w tę niedzielę, a z Łazienek Królewskich mówił do Państwa Piotr Lędzion, Radio Plus.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Status Quo w Radiu Plus. 12 minut pozostało do 19. Jeszcze przed wiadomościami Bon Jovi i Maryla Rodowicz. A wiadomości przedstawi za chwilę Michał Konopiński.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: 9 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.
2: Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze i Romanowskiemu. Zrobimy wszystko, by stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości. Planowali zamachy terrorystyczne, akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. W Warszawie stanie pomnik misia Wojtka, niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To po tym, jak Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i unieważniły ich dokumenty podróże. Polska zwróci się teraz do USA z pytaniem, czy osoby pozbawione takich dokumentów nadal mogą przebywać na terytorium Stanów. Jutro w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sebichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego. Chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ten temat zdominuje spotkanie?
3: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
2: To był Michał Skolimowski. Staną przed sądem za planowanie zamachów terrorystycznych. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. Ci 19- i 20-latkowie mieli przygotowywać się do ataków, gromadzić środki pirotechniczne i uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich.
4: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
2: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Wiadomo, że oskarżonych interesowały m.in. miejsca kultu religijnego i szkoły. Grozi im 10 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI. Wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie zawody są najbardziej zagrożone?
5: Operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, pracownicy rachunkowości, księgowości czy statystycy. W sumie takich zawodów jest 13. GUS policzył, że może to dotyczyć ponad 640 tysięcy osób.
6: AI kiedyś panią zastąpi?
7: Wydaje mi się, że tak.
6: To się stanie w najbliższym czasie, czy jeszcze chwila?
7: Max 5 lat.
8: Ja zajmuję się testowaniem programowania.
6: W przyszłości AI pana zastąpi?
8: Myślę, że nie. No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład.
5: Mówili mi warszawiacy, a w zawodach stosunkowo bezpiecznych względem AI, takich jak krawiec, szewc czy jubiler, brakuje nowych rąk do pracy. Największa luka pokoleniowa jest wśród lekarzy specjalistów, mówi mi Dominik Dąbrowski z GUS.
9: Gdzie średnia wieku w tym zawodzie wynosi 56 lat.
5: Najwięcej młodych ludzi, gdzie mediana wieku wynosi 25 lat, pracuje w fast foodach.
2: O czym informował Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: W centrum Warszawy stanie pomnik misia Wojtka. Radni poparli pomysł upamiętnienia niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu Polskiego podczas II wojny światowej. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
10: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
2: Mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Cassino i w szkockim Edynburgu.

coraz więcej chmur na Pomorzu. Zachmurzenie całkowite w północno-zachodniej części regionu. Tam też pojawiają się opady deszczu. Przejaśnienia, jeszcze trochę słońca na południowym wschodzie. Termometry pokazują teraz od 20 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany zachodni. Ciśnienie spada. Teraz wynosi 1013 hektopaskali. W nocy temperatura około 16 stopni. Jutro głównie chmury, miejscami nawet zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, ale będą też przejaśnienia i słońce w regionie. Termometry pokażą w piątek do 20 stopni.

In Private, Dusty Springfield w Radio Plus do 20, między innymi jeszcze Cock Robin, Savage Garden, Taylor, Dane, The Cars, Marek Dmochewicz. Zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z notą nostalgii. Teraz Tina Turner.

0: Tell It To My Heart, piosenka Taylor Dane z 1987 roku. Tak naprawdę Taylor Dane nazywa się Leslie Wunderman. Dorastała w USA na Long Island. Zaczynała karierę śpiewając w lokalnych zespołach rockowych, a nawet jazzowych. Przez pewien czas występowała pod pseudonimem Leslie. Występowała też w filmach i serialach, m.in. Ali McBeal, gdzie zagrała samą siebie, ale też na Broadwayu, m.in. w musicalu Aida, Eltona Johna i Tima Rice'a. Elton John w Radio Plus już za chwilę. To będzie Nikita.
1: Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

0: Biedronka.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Savage Garden w Radio Plus. Drugi dzień lipca, dziś mamy Międzynarodowy Dzień UFO. Nie wszyscy wiedzą, ale nie tylko w strefie 51 w Nevadzie lądowało UFO, ale u nas też. U nas mam na myśli nasz region, a dokładnie Gdynię. To było w 1959 roku. Rano 21 stycznia pojawił się na niebie w Gdyni błysk. Zauważono wtedy lecący od północy płonący obiekt. Przeleciał nad portem wojennym i basenem 9 by z hukiem wpaść do basenu 4. Po mieście zaczęły wtedy krążyć plotki, jakoby na plaży w pobliżu Kępy Redłowskiej znaleziono stworzenie, które zostało zabrane do szpitala w Gdańsku. Tam miało umrzeć, a zwłoki miały zostać przewiezione w ciężarówce chłodni do Moskwy. Wielu badaczy uważa jednak, że w Gdyni spadł wtedy zestrzelony amerykański satelita. W Radio Plus teraz Cock Robin.

0: Reklama. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew. Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bajm. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Izabela Trojanowska w Radiu Plus do 20:10 minut. Na koniec tej godziny The Cars i Beloved, a od 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli piosenki idealne na upalne lipcowe wieczory, przygotowane i zagrane przez Marka Sierockiego. Tak będzie do 22:00. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę udanego wieczoru. Do usłyszenia, Marek Duchewicz.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Taką utworem Put It On The Ritz zakończył pierwszy dzisiejszy miks przebojów z nutą nostalgii. Radio Plus.
1: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks. Otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

była grupa Bonem, teraz Ligeira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bonem i Gotta Go Home.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei L'Unica Donna Per Me.

0: Włoski duet Olivier Onion z utworem Santa Maria zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tanecznych, wakacyjnych klimatach z nutą nostalgii przed nami Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a także trio Big Fun i Blame It on the Boogie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w Parku Handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w Parku Handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w Parku Handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu